0: Przez całą noc policjanci i technicy kryminalistyki pracowali na działce na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w Lutoryżu na Podkarpaciu. To po makabrycznym znalezisku. Prezydent Karol Nawrocki zwleka z odebraniem orderu Wołodymirowi Zełenskiemu. Znamy tego powód.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledczy w akcji po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Przez całą noc policjanci i technicy kryminalistyki pracowali na działce na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w Lutoryżu. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio SK Rock, podczas prac ziemnych natrafiono tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie jest to co najmniej kilkanaście płodów. Ze szczegółami Mateusz Chłystun.
2: Ślady na miejscu zabezpieczało kilkudziesięciu policjantów i techników kryminalistyki. Śledczy na razie nie ujawniają żadnych szczegółów, ale jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy prowadzonej tam budowy. Podczas wykopu natrafili oni na ludzkie szczątki. Po tym jak na miejsce wezwano policję, wykopy w obecności funkcjonariuszy ostrożnie kontynuowano, natrafiając na kolejne fragmenty ciał. Ten teren to dopiero co kupiona przez nowych właścicieli działka. Działania śledczych trwały na niej od czwartkowego poranka. Ten teren został wygrodzony policyjną taśmą. Dziś w

0: południe śledczy mają przekazać oficjalny komunikat w tej sprawie.
1: O tej sprawie piszemy też obszernie na SE.pl.
2: To jest raport.
1: Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak, zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
3: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost, strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
4: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
3: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
4: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
3: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: O zastosowaniu dronów na polu walki dyskutowali wczoraj na poligonie w podwarszawskiej Zielonce ci, którzy je projektują i produkują, oraz żołnierze znający z praktyki ich codzienne zastosowanie. Możliwości bezzałogowców prezentowali tam głównie ich operatorzy z Ukrainy, którzy dzielili się swoim doświadczeniem z pola walki. Spotkanie zorganizowała polska firma UMO, która dostarcza m.in. drony bojowe za naszą wschodnią granicę.
5: Drony na początku zmieniały taktykę, miały chronić siłę żywą. Dzisiaj ta taktyka poszła tak daleko walki dronowej, że zmienia całkowicie strategię walki. To jest jakby bardzo istotnym elementem i one dzisiaj wchodzą na pole karabinku szturmowego, a kończymy tak naprawdę na systematycznym bombardowaniu i minowaniu, tak? Ale co to oznacza? To jest strategia, która pozwala jak najbardziej chronić własne zasoby żołnierzy, własną siłę żywą.
1: Mówił naszemu reporterowi szef UMO Polska Arkadiusz Adam Szuba.
6: Pogoda.
7: No rozwijaj się w tańcu teraz, Kądziu, rozwijaj się. Po prostu otworzyłeś sobie mapki, to opowiedz państwu, co się dzieje, pogodynko.
8: Mów, że zimno, że pochmurno, no, że wiecznie.
7: Że z zachodu, czy ze wschodu, czy z północy, czy z południa.
8: Że
7: jak cieplej
8: to będzie dopiero za tydzień.
9: No. Podczas meczu otwarcia było bardzo gorąco i oni tam mają nawet przerwy na nawadnianie takie dodatkowe, jeżeli chodzi o piłkarskie mistrzostwa świata, bo te właśnie ruszyły. Ale o tym będzie czas porozmawiać. W tej chwili bardzo mocno w okolicach Rzeszowa i tam dalej na wschód. Może lać, padać, mogą pojawić się burze. Później burze w pasie takim przez Polskę nam się przetoczą.
8: Też miałem wczoraj burzę w pasie.
9: Od Gdańska po Rzeszów z prawej strony kropić może właściwie wszędzie. Brzydko, jesienny deszcz, chłodno, nie fajnie.
8: Proszę państwa, a propos burzy w pasie, to dzisiaj mamy dzień fala, zatem do hymnu! Nie!

0: 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
1: To jest piątek, to są wolne wnioski. Jak słychać, dzień dobry.
2: Dzień dobry, zrobiłeś mi dzień już od razu. Fala felem. Ja nie wiedziałam, i on ma takie rytmy w ogóle, że człowiek się aż wije w pasie właśnie.
1: Oczywiście, że tak. Michał Pokląkowski razem z nami. Dzień dobry, Michale, co u ciebie?
3: Dzień dobry, w raportach kąpielisko jako kość niezgody. To w Bydgoszczy.
2: Kość, kąpielisko?
3: Można
2: kość
3: połączyć.
2: Kość kąpielisku.
3: Czemu nie?
1: I tak, proszę Państwa, do 9.

0: Aż w jedną krótką chwilę pojmiesz, że to budzik. Dzień dobry. To, no to już,
1: ja się macie włączone mikrofony,
0: możecie mówić.
2: Nie, nie, nie, super, naprawdę, ja się bardzo cieszę, Wojtku, że wróciłeś, bo brakowało nam twojego absolutnie, twoich oparów absurdu.
0: No jasne.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj mamy wolne wnioski, można o wszystkim, ja bardzo chętnie, jeżeli można o wszystkim, to o Mistrzostwach Świata w piłce kopanej, bo pierwszy mój mundial, który obejrzałem naprawdę świadomie, to był mundial w Meksyku w roku 86. Normalnie mam déjà vu. Ten czas po prostu... koło zrobił i mamy znowuż mundial w Meksyku, oczywiście w Stanach i w Kanadzie też.
0: Ciekawe, ja z kolei też miałem takie swoje spostrzeżenie, które a jakże dorzucę w ramach wolnych wniosków, to jest pierwszy mój świadomy mundial, który mam absolutnie w nosie.
1: A to widzisz, ja też.
0: W ogóle totalnie nawet zapomniałem, że wczoraj był mecz otwarcia, że jakiekolwiek mecze się odbywają, kto gra. Wiem tylko o tym, że niektórzy zawodnicy mają problem z wjechaniem do kraju, bo wizy, że jeden sędzia wyleciał z imprezy, bo też nie dostał wizy, że Donald Trump trzyma puchar w swoim gabinecie i nie wiadomo, czy go odda.
2: Ale to cudownie, Wojtek, witaj wreszcie w mojej bajce, że nie kompletnie masz na to wywalone i w ogóle nie wiesz, o co chodzi, to dokładnie tak jak ja.
1: To jest absolutnie prawda, bo ja też miałem trochę wywalone, jednak ten mecz otwarcia wczorajszy obejrzałem, no bo wiadomo, obowiązek od 86 roku.
2: Kto otwierał?
1: Mecz otwarcia otwierali gospodarze, czyli Meksyk, zagrał z RPA, poziom RPA tak niski, że polska reprezentacja tam być powinna, jak wiemy, jej nie ma.
0: Czyli oni mają jednak wyższy.
3: Telefon zaufania Eski Rock.
4: Panie Adasiu, reżyserze, telefon do pana.
3: 691-613-613.
0: Ale żeby nie było, to jest program, w którym Państwo możecie o wszystkim, więc zapraszamy serdecznie do Messengera, do telefonu i do nowości.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Ach, i to jakich nowości mamy teraz na antenie, bardzo proszę. YouTube i utwór pod tytułem In Life.

0: proszę Państwa, bo my samolubnie rozpoczęliśmy program od tego, co u nas, o tym, co myślimy o Mistrzostwach Świata, ale przecież zapomnieliśmy, że dzisiaj każdy z Państwa tutaj będzie gwiazdą, na przykład słuchacz i szatan.
1: Wpada szatan do kościoła. Ja pozabijam was. Nie, ogólnie jak to szatan, same złe rzeczy. Ludzie zaczęli uciekać, no w drugiej ławce siedzi taki starszy dziadek, no i sobie siedzi. No wszyscy uciekli, a szatan podchodzi. Dziadku, czy ty wiesz, kim jestem? No wiem. Czy ty się mnie nie boisz? No nie. A dlaczego? Synku, od 48 lat jestem żonaty z twoją siostrą.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.
6: SK Rock.
7: Gramy dla was.

0: Proszę Państwa, rozpoczęliśmy program narzekając na to, że ten mundial jakoś specjalnie nas nie obchodzi, no i Państwo idziecie w tę stronę, albo bronicie mundialu, albo atakujecie, albo po prostu wyrażacie swoje zdanie.
1: Dajcie spokój z tym mundialem. Ja rozumiem dziennikarskiego obowiązku. Szacunku dla tych, co w tam kraju. Po co w to mieszać naszych, skoro od pół wieku już tam nie pasujemy?
0: No właśnie, więc wszystko się wyjaśniło.
2: No ja się nie interesuję mistrzostwami świata, chyba że chodzi o różnego rodzaju ciekawostki, takie jak na przykład maskotki, które symbolizują organizatorów. I teraz jeśli chodzi o te mistrzostwa, to jest tak, bielik amerykański ze Stanów Zjednoczonych, łoś z Kanady oraz jaguar z Meksyku. Ale to jest dosyć ciekawe, bo nieoczekiwanie turniej zyskał kolejną nieoficjalną maskotkę i stała się nim, uwaga, ambystoma meksykańska, znana jako Axolotl. I axolotl to jest jedno z moich ulubionych zwierzątek. Myślę, że nie tylko moje, bo ma prześliczną minę, absolutnie uroczą. Zawsze miałem ochotę go pogilać. To jest drapieżny płaz, który występuje w okolicach miasta Meksyk. I do tego stopnia lubią tego axolotla, że jest on na muralach, na wagonach metra, doczekał się nawet rzeźb. Tyle tylko, że ten biedny axolotl w Meksyku nie ma się najlepiej, bo przez postępującą urbanizację jest go teraz jak na lekarstwo, jest trochę na wymarciu.
3: No właśnie, ale Wojtek zrobił... Ja tak samo w międzyczasie sprawdziliśmy sobie, jak wygląda ten płaz, o którym opowiadasz. Drodzy Państwo, to jest taka, no, taki brzydalek trochę, no, niby
2: cudny.
3: Taki, wiesz, uśmieszek niby ma, niby te oczka takie kaprawe do tego wszystkiego. Z główki wystają mu jakieś takie dziwne, nie wiem, pajączkowate rączki.
0: No, wykapany tego... kąciu!
4: 6 na 9. Esterok.

0: dzień dobry. Ja bym chciał pozdrowić moją ekipę ze szpitala Jantar z Rybackiej 44, oby dzisiaj szybko nam dzień zleciał. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Oddajmy głos Michałowi Poklękowskiemu w raporcie SK Rok.
2: SK Rok. Raport.
3: Zapraszam. Włochy, szczególnie Polska, powinny zostać włączone do grupy europejskich mocarstw, które miałyby przewodzić ewentualnym rozmowom na wysokim szczeblu z Rosją na temat zakończenia wojny na Ukrainie, oświadczył prezydent Finlandii Alexander Stubb. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormuz, a Stany Zjednoczone blokadę irańskich portów.
2: To jest raport.
3: Ostrzeżenia synoptyków sprawdziły się. Burze z ulewnym deszczem uderzyły przede wszystkim zachodnią część Polski. Pojawił się również grad, między innymi w Wągrowcu. W sieci opublikowano nagranie rzeki Gradu, która płynęła tamtejszą ulicą. Z kolei w Świnoujściu doszło do lokalnych podtopień.
2: SK Rok. Sport.
3: Pewna wygrana gospodarzy w meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata. Reprezentacja Meksyku 2-0 pokonała Republikę Południowej Afryki. Drużyna RPA kończyła mecz w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach. Czerwień zobaczył też jeden z piłkarzy Meksyku. Korea Południowa z kolei 2-1 wygrała z Czechami. Już oficjalnie José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Szkoleniowiec podpisał 3-letni kontrakt, a pracę rozpocznie za miesiąc. Przejście Portugalczyka z Benfiki było możliwe po opłaceniu przez Real klauzuli odejścia wartej 15 milionów euro.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: No nie, że Nothing, tylko Axolotl. Mówiliśmy o tym, że stał się nieoficjalną maskotką mundialu. Pokazałam chłopakom Axolotla w internecie i on jest rzeczywiście śliczny, ale jest też jednocześnie drapieżny, a ty mówiłeś, że on ma takie rączki. To okazuje się, że nie są rączki i mamy telefon w tej sprawie.
1: Mhm, proszę bardzo.
2: Kądziu, to nie są rączki w tym Axolocie, to są jego skrzela zewnętrzne, a jest to na tyle drapieżny płaz, że kiedyś jak kupiłam, mając małe akwarium, nowość, to zeżarni wszystkie rybki. Tylko, że on nie gryzie, tylko pyka w całości. Nawet glonojada nie oszczędził.
0: No, ja go chciałam pogilać, ja bym nie połknął w całości.
1: No zobacz, niewiarygodna jednak, bo ta główka taka fajna, ładna, uśmiechnięta, rzekłbym tutaj faktycznie, te skrzela na zewnątrz wystają. Połyka w całości, 23 cm ma, no szaleniec. No.
3: Zaglądamy do środka Axolotla, a tam...
4: Ryba płynie pod prąd, żywa ryba walczy z progami.
5: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: proszę.
1: No, proszę.
2: Teraz ciekawe, co tu się wydarzyło.
1: Damy radę. Państwo dadzą radę, bo mamy dla was bilety na Kings of Leon na 17 czerwca w Łodzi. Wiecie, jakie jest miasto na U?
0: Łódź. No, dokładnie właśnie tak.
2: Dobre, kreatywne. Bardzo. Powinniście się zatrudnić.
0: Drodzy państwo, podwójne zaproszenia na ten koncert oczywiście czekają, ale mamy dla państwa też zadanie, które państwo musicie, no, jakby wypełnić i Messengerski Rok będzie do tego znakomitym miejscem.
2: Co można robić w Łodzi?
0: I tyle.
2: Takie brzmi pytanie. Każdy może sobie zinterpretować po swojemu. Zapraszamy do Messengera, proszę się nagrywać. Tak do 10 sekund może, co?
0: Do 10 sekund. Mhm. Dobrze, tak. Bardzo dobry pomysł.
2: Co można robić w Łodzi w 10 sekund?
3: Łódź.
2: A to już ten zespół, na który państwo możecie się wybrać w najbliższą środę.

0: co można robić w Łodzi. O to Państwa pytamy a propos konkursu o bilety na Kings of Leon, ale jak tam i co tam nasze żarty przy Państwa sucharach?
1: Dlaczego blondynka zbiera plastikowe butelki w więzieniu? Myśli, że wyjdzie za kaucją.

0: Baronowi utrzymywać relacji z Kasią Nast. Moja żona pozwala mi na spotkania ze wszystkimi moimi byłymi. Tylko jej nie mówcie, że mi pozwala.
1: Myślałem, że nie masz byłych.
2: Słuchajcie, ja mam za to dramat milionera Wojciecha Szczęsnego. Musi wstawać rano do pracy. To tak jak my, tylko nie za miliony.
1: O, trudno. Proszę Państwa, nie mam żadnego tytułu, tylko sam skleciłem tę wiadomość. Dziennikarskiego obowiązku obejrzałem i teraz Wam powiem. Kleo i Skolim nagrali wspólną piosenkę. Nazywa się Lubimy, a w teledysku mamy duże biusty, ubijanie masła, kiełbasę, Ferrari, Lamborghini, staniki podwieszane takie razem z pieniędzmi, dwa helikoptery, złote zegarki i panie z koła gospodyń, które stoją i klaszczą.
0: Znaczy Lubimy.
1: Słuchajcie, tak wygląda prawdziwa polska wieś.
3: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja,
0: no
2: że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem?
4: Łukasz Bąk.
5: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
7: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: Reklama. Eska Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: ESG Rock.
1: Ustawa o zakazie patostreamingu uchwalona przez Sejm. Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą się już cieszyć ze zwycięstw na mundialu.
2: ESG Rock. Raport.
1: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Nowe informacje o makabrycznym odkryciu w Lutoryżu pod Rzeszowem. Poprzednią właścicielką działki, na której znaleziono co najmniej kilkanaście zakopanych w ziemi płodów, była lekarka, patomorfolog. Na szczątki natrafiono wczoraj podczas prac na posesji kupionej przez nowych właścicieli. O tej sprawie informowaliśmy jako pierwsi. Na miejscu jest nasz reporter Tomek Widak.
3: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Witaj. Co się teraz tam dzieje? Czy na miejscu wciąż pracują służby?
3: Od rana jestem przed posesją, na której od czwartku pracują śledczy. Za mną widać policyjne taśmy i funkcjonariuszy zabezpieczających teren. To właśnie tutaj podczas prac ziemnych robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, z ziemi wydobyto dotąd co najmniej kilkanaście płodów. Według naszych najnowszych informacji poprzednia właścicielka działki była lekarką specjalizującą się w patomorfologii. Policja nie komentuje tych ustaleń. Służby nadal prowadzą oględziny, a pierwszy oficjalny komunikat śledczych ma zostać przedstawiony koło południa.
1: Nasz reporter będzie dziś dopytywał o szczegóły.
2: To jest raport.
1: Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona karę

0: rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają albo pozorują między innymi czyny zabronione. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
2: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
1: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
0: Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą się cieszyć ze zwycięstw na Mistrzostwach Świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0. W zakończonym niedawno spotkaniu Korea Południowa z kolei była lepsza od Czechów. Nasi południowi sąsiedzi przegrali 1-2. Pierwszą zarwaną noc na tym mundialu miał nasz reporter Mateusz Gębiewski.
3: Meksykanie wypełnili Estadio Azteca w Mexico City po brzegi i chyba nie żałowali. Ich reprezentacja wypadła doskonale na tle bladej drużyny z Afryki i po 90 minutach kibice mogli rzucać na trybunach pierwszy symbol tego mundialu – zielone sombrera. W drugim spotkaniu reprezentacje Korei Południowej i Czech walczyły już jak równy z równym. Z tej wymiany ciosów lepiej wyszli Koreańczycy, wygrali 2-1. Jeszcze dziś o 21:00 Bośnia-Kanada, a dla nocnych marków o 3:00 w nocy USA-Paragwaj.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kąpielisko kością niezgody w Bydgoszczy. Potężne emocje budzi plan budowy obiektu obok rzeki Brdy. Zdaniem społeczników inwestycja zniszczy cenne przyrodnicze tereny. Miasto nie planuje wstrzymywać tego projektu i odpowiada na zarzuty. O szczegółach na koniec Dawid Olszewski.
5: Społecznicy uważają, że park centralny powinien pozostać miejscem natury i spokoju. Są tam różne gatunki zwierząt, wskazuje Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
6: Płazy, gady, ptaki. W czasach, w których walczy z suszą, to w tym miejscu jest zawsze dużo wody, jest duża wilgotność.
5: Urzędnicy bronią budowy kąpieliska w tym miejscu. Ich zdaniem obiekt odpowiada na potrzeby mieszkańców.
7: Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko.
5: Zaznacza Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy. Miasto podkreśla, że inwestycja ma być realizowana przy ograniczeniu wpływu na przyrodę.
0: W sieci pojawiła się także petycja, w której część mieszkańców i aktywistów apeluje o wstrzymanie inwestycji.
8: Do Bydgoszczy będę jeździł, a tu nie będę kupował.
9: Pogoda.
10: Petycja to jest ładne imię dla córki, prawda?
11: Oczywiście, że tak. To Asia to by się mogła nadawać te imiona, bo już wiem, że się Bitcoin podobał i petycja i takie inne tam.
10: Bitcoin to był góralski.
11: Tak.
10: Ewidentnie pasuje.
11: Jest, można go sprzedać. Kądziu, jaka pogoda?
12: Pogoda i mierzeńskie, Asia. Jak byś to złożyła do kupy
10: pogoda?
12: Zawsze? Pogoda ziętarska.
10: Pogoda
11: jak
10: ziętarska.
11: Jak to powiedzieć,
10: no,
11: że brzydka?
10: Tak.
12: A tu pogoda Olszewski, żeby nie było, drodzy państwo, pada sobie i padać może na razie na wschodzie naszego pięknego kraju raju. Później tak naprawdę przez cały dzień małe burze, a do tego wszystkiego opady deszczu mogą się przetoczyć przez cały nasz piękny kraj raj, czyli właściwie pokropić może w każdym momencie dnia, właściwie wszędzie. Do tego wszystkiego maksymalna temperatura dzisiaj, niech no zerknę. No dobra, będzie jakieś takie marne 19 w Kielcach, w Warszawie 20, w Łodzi 19, w Bydgoszczy 19.
10: Co to znaczy małe burze?
12: No takie krótkotrwałe burze.
10: Takie pstęk, pstęk?
12: Tak, tak, właśnie.
10: Dobrze.
9: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: To zabawne, że dziś narzekamy, że w weekend będzie 19, a za tydzień będziemy narzekali, że 34. No bo
10: ja
11: nam
10: nie
11: to
10: będę
11: nie
10: narzekać. Jeżeli będę narzekać, to możecie mnie, nie wiem co.
11: Ja będę, nie ma problemu.
10: Strzelić z gumki od majtek.
11: O, dobry pomysł. A co u państwa? To są wolne wnioski, zapraszamy. Michale, co u ciebie?
0: Jutro wielkie cięcie włosów w Piotrkowie Trybunalskim. On to po tym raportem.
11: A tak wolę strzelać z gumki od majtek.

0: I co tam tak się knujecie pod nosem?
1: No, ale co, no ale to, nie, ale suchar na pewno.
2: Wydawało
1: jakiś,
2: mi się, że jak program realizują i współprowadzą trzy osoby, to ustalają między sobą to, co się będzie działo, a Wojtas mówi, że zobaczcie, co będzie się działo, uwaga.
1: Bo widzisz, jest piątek i na tym polega piątek, że nikt z nikim niczego nie konsultuje i wszystko dzieje się na absolutnym spontanie. Jedno, czego na pewno nie brakuje, co mnie mega cieszy i ja tego bardzo dzisiaj potrzebuję, bo za oknem szaro buro, powiedziałeś, małe burze będą. Suchary są potrzebne
0: właśnie,
1: do
0: proszę
1: życia.
0: Bardzo, no? Proszę bardzo.
3: Gdzie elektryk magazynuje prąd? Napięcie.
0: To ładne. Wspominaliśmy Państwu, że cały czas rozdajemy bilety do Łodzi na koncert zespołu Kings of Leon, prawda?
1: Tak.
0: I ten konkurs cały czas trwa, wystarczy nam powiedzieć, co można robić w Łodzi, ale też Państwo łączycie sobie ten temat z dniem sucharka właśnie.
4: Wchodzi nietrzeźwy facet do taksówki i mówi, poproszę pod Pałac Kultury. Halo, panie, ale jesteśmy w Łodzi. No to wiosłuj pan.
0: Na to czekaliśmy.
5: Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Dobry dzień!
6: Dobry dzień! Jak niedobry to was mi!
7: Eskarok. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: No i bardzo dobrze, że dobrze rokuje, bo to też nam jest potrzebne do życia. Evanescence i Who Will You Follow?

0: Reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

0: Lombard za nami, a proszę Państwa, przed nami ostatnia szansa w tym tygodniu na zdobycie biletów na koncert zespołu Kings of Leon. No i dziś tak od czapy sobie wymyśliliśmy konkurs, w którym pytanie brzmi...
1: Czekaj, bo ja mam zapisane
2: co
1: gdzieś tu.
2: Co można robić w Łodzi?
3: Bardzo dobrze, proszę. Że jest Joanna.
0: No i właśnie. I jak się telefon rozwiązał, to uwaga.
4: Na wygnaniu w mieście Łodzi, gdzie nawet bieganie psom szkodzi.
0: Dalej.
5: W Łodzi nie o to chodzi, by robić pranie. Lepiej się wybrać ze School Rock na Kings of Leon granie.
2: O, bardzo kreatywny wierszyk.
0: Wiersz biały, proszę bardzo.
6: W Łodzi można liczyć cegły i sprawdzać, czy się nie powtarzają.
2: Matko, to do śmierci.
0: Jest takie zadanie.
7: W Łodzi można łowić ryby.
0: Proste?
1: Najprostsze.
0: Prawdziwe? Uwaga, jeszcze dalej.
8: Co można robić w Łodzi? Otóż w Łodzi można wiosłować.
0: I na koniec tego wejścia...
9: W Łodzi można sikać przez burtę. Nie?
1: No tak, tylko że starzy żeglarze doskonale wiedzą, że nie wolno tego robić pod wiatr.
2: No i wam łatwiej, chłopaki.
1: Znaczy ja wiem.
0: Kto jeszcze z Państwa? Co można robić w Łodzi?
1: Jeszcze?
10: Nagraj się na Messengera Eski Rock.
0: Spokojnie, kończę, wszystko zgra.

0: Równo 7.30 na zegarach. Dzisiaj rozmawialiśmy razem z Państwem m.in. o mundialu i o tym, że jakoś nas za bardzo nie obchodzi. Zresztą Państwo macie też swoje spostrzeżenia na ten temat.
1: Odnośnie Mistrzostw Świata, raz, że pora jest jaka jest i nikt normalny o tej porze nie ogląda, bo raczej śpi. Dwa, przecież wiadomo, że Ameryka zostanie Mistrzem Świata. Wystarczy, że tylko wyjdą z grupy, potem Donek wszystkich deportuje i voila, Ameryka Mistrzem Świata.
0: Niby żart, a nie do końca. Między innymi o Mistrzostwa Świata w raporcie Eski Rok.
2: SK Rok. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Piątek minie w Polsce pod znakiem opadów deszczu i burz. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla powiatów w 6 województwach. Dotyczyć ona będzie części warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz w całości lubelskiego. W całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu. NATO ogłosiło najwyższy stopień alertu dla węgierskiego wojska po tym, jak samolot izraelskich linii lotniczych nie nawiązał kontaktu z kontrolą ruchu lotniczego, przekazał premier Węgier. Na szczęście incydent okazał się nieporozumieniem i wszystko zostało wyjaśnione.
2: To jest raport.
3: Siły USA zestrzeliły dwa irańskie drony szturmowe, które usiłowały zaatakować statki w cieśninie Ormus, przekazała agencja Reutera. Powołując się na informację uzyskaną od przedstawiciela amerykańskich władz, nie poinformowano, które jednostki były atakowane, ani też dokąd zmierzały.
2: Rok. Sport.
3: Dwa mecze piłkarskich Mistrzostw Świata już za nami. Dziś Korea Południowa odwróciła losy spotkania z Czechami. Koreańczycy przegrywali 0-1, ale zdołali wygrać 2-1. Wcześniej w meczu otwarcia Meksyk 2-0 wygrał z RPA, a sędzia tego meczu pokazał aż 3 czerwone kartki. Polskim siatkarzom zabrakło zimnej krwi. W końcówce meczu ze Słowenią w drugim meczu Ligi Narodów przegrali 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni mieli dwie piłki meczowe, ale nie zdołali ich wykorzystać. Dziś Polacy zagrają z Japonią.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski, ESC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Don't Stop Me Now to jest właśnie to, o co ja bardzo proszę wszystkich słuchaczy w kontekście sucharów, bo suchary są potrzebne w piątek. Wyglądam
1: przychodzi ich. Policja, przychodzi policja.
2: Poczekaj, jeszcze raz zapowiedz ładnie, bo ci zepsułem wejście.
0: Wyglądam ich jak kania dżdżu.
2: O, właśnie.
1: Przychodzi policja do Angeliny Jolie w sprawie tego, że utopił się Brad Pitt. I mówią do niej tak: Pitbull.
3: Telefon zaufania Eski Rock 691 613 613.

0: proszę Państwa, ja Państwu zdradzę, że Asia i Konrad są wielce zachwyceni pomysłem tego, żeby zrobić konkurs, w którym pytamy o to, co można robić w Łodzi, bo dostajemy mnóstwo dobrego kontentu.
1: Mnóstwo, jak to, się to prawda. Nic innego nie robimy, tylko słuchamy tego, co można robić w Łodzi, a naprawdę Państwa wyobraźnia jest nieograniczona.
2: To oczywiście bardzo cieszy, drodzy Państwo, że jesteście tam Państwo tłumnie po tej drugiej stronie, no ale ja bym przy 6600 telefonie już zrezygnował. No, a tu dalej.
0: No to proszę bardzo, odtwarzamy, słuchamy.
3: W Łodzi można pływać łodzią podwodną, a z żaglówki lejąc z wiatrem idziesz na łatwiznę. Pozdro.
0: Pozdrawiamy wszystkich żeglujących.
4: W Łodzi można studiować.
0: Można, tylko po co? Da.
5: Co można robić w Łodzi? Tam pierwszy raz zapaliłem jointa. Tam zgubiłem się w uliczkach, bo to nie jest tylko Piotrowska. Tam można robić wszystko. Naprawdę.
0: Halo, policja? Przekazać adres?
6: W Łodzi można nakręcić film, jak to mawiał klasyk, po prostu o facecie w łódce. Pozdrawiam.
0: No dobra, ale zwycięzca może być tylko jeden, prawda?
2: Prawda.
0: Znaczy właściwie dwie osoby dostają bilet, ale jedna osoba wygrywa. Proszę Państwa, do finału zmierzamy razem z tym słuchaczem.
7: Chciałem poinformować w ciągu 10 sekund, że w Łodzi można się przesiąść na przykład do koniec pola.
1: Jasno, klarownie i konkretnie.
0: Pan Adam w koniec polu się przesiada i jedzie do Łodzi na koncert King of Leon. Dziękujemy bardzo.
8: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
9: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
10: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
11: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
12: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
13: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
14: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
8: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
15: Reklama.

propos sucharów dnia dzisiejszego, to idzie sobie Shaggy przez miasto, nagle patrzy płaczące dziecko. Dziecko, co się stało? Upękła mi drewniana rurka. A mista lowa.

0: No, drodzy Państwo, jeżeli zgodniliście, a mam nadzieję, że tak, no to Aśka jak zwykle przygotowała zestaw takiego dania obiadowego i nie tylko zresztą, że paluchy lizać. Dawaj.
1: O, ja dzisiaj sobie chyba rzeczywiście trzasnę dobrego burgera, bo Time Out przygotował listę 10 najlepszych burgerów na świecie, wspierając się opiniami użytkowników Google i sprawdzając, wysyłając swoich ekspertów. Miejsce pierwsze. Wagyu na grillu, czyli Smash Things w Tokio. Mhm. Cieniutkie, chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku kotlety, serwowane z cebulą i autorskim sosem i amerykańskim cheddarem. Numer dwa. Zunei Wagyu Burgers w Kapsztadzie z miejscem pochodzącym z własnej farmy.
2: Z czym?
1: No i uwaga.
2: Ale w ogóle co za nazwy?
1: Trzecie miejsce. Nolita w Madrycie. Tam każdego dnia powstaje zaledwie 11 burgerów i za 22 euro dostaje się kanapkę z sezonowaną wołowiną, z grujerem, autorskim z sosem i jest tam też relisz z pipary. Ja się chciałam was zapytać, co to jest relisz z pipary.
2: No właśnie trudno stwierdzić, bo większość rodzin zjada przy zgaszonym świetle.
3: 6 na 9.

0: jest jakaś porażka.
1: Koniec, nie ma co tego drążyć dalej.
2: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.

0: jest SK-ROK. Generał Ireneusz Nowak przejął formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Podróże dyliżansami były prawdziwym koszmarem dla pasażerów, przekonują brytyjscy badacze.
1: SK-ROK. Raport.
0: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem, które wstrząsnęło mieszkańcami. Nasz reporter od rana jest na miejscu i ustala szczegóły w sprawie znaleziska na jednej z posesji. Jako pierwsi informowaliśmy o tym, że podczas prac ziemnych na terenie nowej inwestycji mieszkaniowej odnaleziono ludzkie szczątki, to co najmniej kilkanaście płodów. Jak ustaliliśmy, poprzednią właścicielką posesji była lekarka, patomorfolog. Przez wiele lat była specjalistką w jednym z rzeszowskich szpitali. Najpewniej w ten sposób pozbywała się odpadów medycznych. Na miejscu o poranku pojawili się kolejni policjanci. Poszerzono strefę działań biegłych. Mieszkańcy się denerwują, czuć napiętą atmosferę.
2: Jeszcze mówią o tym.
3: Ale co mówią, proszę pana?
2: Że znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego.
3: A ma pan informację, ile tych płodów było?
2: Strażaki mówili, że 30. Naszło się obcych ludzi, nie wiadomo skąd, że połowa wioski to jest obcych ludzi. A że idą do Lutoryża, to jest co ja zrobię. Ale to jakaś pani doktor, tak?
3: No, podobno tak, jakaś patomorfolog, ale nie wiem, to są na razie nieoficjalne informacje.
2: Przykra sprawa.
0: Rozmawiał nasz reporter Tomek Widak. Policja wciąż nie udziela informacji, głos śledczych najpewniej po południu.
1: To jest raport.
0: Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się i przysłuchiwał nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
4: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
5: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
4: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
6: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy

0: sytuacji misji.
1: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
2: Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Kryptoaktywach Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił rządowe przepisy. Te między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Jeszcze ciekawe odkrycie na koniec. Podróżowanie dawnymi dyliżansami wiązało się z chorobą lokomocyjną, ryzykiem napaści rabunkowej i wieloma innymi niedogodnościami z pluskwami w pakiecie. Miały więc niewiele wspólnego z romantyczną wizją pokazywaną na przykład w filmach, przekonują brytyjscy naukowcy z Uniwersytetu Exeter w swoim najnowszym opracowaniu na ten temat. Badacze twierdzą, że dla wielu taka podróż dyliżansem to było, tu cytat, trzęsące, szarpiące zanurzenie się w świat ścieżek i dróg, które przy dobrej pogodzie były nierówne i wyboiste, a przy złej niebezpieczne i przyprawiające o mdłości. Zdaniem naukowców dyliżanse w dawnych czasach miały bardzo częste i nieplanowane przystanki. Tylko po to, żeby umęczeni pasażerowie mogli spokojnie zwrócić treść pokarmową.
4: Michał Pokrzonkowski zwrócił moją uwagę tą wiadomością.
5: Fantastyczne to trzęsące, szarpiące zanurzenie się w świat ścieżek i dróg.
4: A te pluskwy to są najgorsze.
2: I ta treść pokarmowa też w sumie tak, jest ciekawa.
4: Dobra, i do pokazu. No.
6: Pogoda.
5: To ja może zacznę. Pogodę jej słuchacz Jarek napisał. Olszewski schował się za Olchą.
4: No, brawo. Drodzy Państwo, choroba lokomocyjna, pluskwy, do tego wszystkiego częste przystanki, żeby można było zwrócić treść, o której mówiliście. Słuchaj, jak zacząłeś, to mówię, ty stare normalnie koleje polskie.
7: No, nie tylko stare. No, już nic tego wejście nie uratuje, ale to jak co 5 minut.
6: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
4: SC Rock to jedyna stacja radiowa, gdzie zaczynamy od mundiala, a kończymy na pluskwach, w pociągach i w dyliżansach. Ale co jeszcze nas dzisiaj spotka?
5: Dyliżans to też jest bardzo ładne imię dla syna.
4: Dzisiaj, drodzy Państwo, What the Friday nas spotka, czyli będziemy dla Państwa mieli prezent w wysokości 1000 zł na wydanie na prezent marzeń.
7: What the Michał, co u Ciebie jeszcze, Michale?
2: Obiecuję, że już nie będzie żadnych historii z dyliżansami.
4: A szkoda.
2: To mogę powiedzieć.
5: Szkoda.
4: Bo chcielibyśmy...

0: 15 po 8 jeny.
1: Jeny to taka waluta.
0: To prawda, to prawda. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, więc każdy może w każdej sprawie. Ja miałem takie spostrzeżenie w tym tygodniu, dosyć niezbyt szybko się zorientowałem, ale jednak, kiedy człowiek dostaje jakąś nową rolę życiową, na przykład zostaje rodzicem, to nagle odkrywa, że na świecie istnieje mnóstwo rzeczy, o których wcześniej nie miał pojęcia. Jak na przykład na stacjach benzynowych są to pokoje dla dzieci. Jak takie rzeczy jak laktatory, jak w ogóle cały osprzęt do tego wszystkiego.
2: Ja myślałam, że ty odkryłeś pralkę.
0: Też. To, nagle się okazało, że ona sama się nie włącza i nie składa ubrań.
2: Ale mój tata nie potrafi włączyć pralki do dziś, naprawdę.
1: Znaczy przyznam bez bicia, że też robię to jakoś ultra rzadko. Odkryłem za to suszarkę, zresztą pan Wojtek też odkrył suszarkę swojego czasu, bo jak się okazuje, te rzeczy można wysuszyć szybciej, za oczywiście trochę więcej pieniędzy, wiadomo, prąd i inne tego typu rzeczy, ale po prostu wyciągasz z suszarki już suchuteńkie, a nie trzeba rozwieszać na jakichś tam, nie wiem,
2: to prawda,
1: drabinkach
2: i tak prawda
1: dalej.
2: Jest trzy numery mniejsze czasami, ale to nie szkodzi.
0: To prawda, odkryłem też, że fotel to świetna szafa. A państwo?
3: Artysta, prezenter pogody na głodowej emeryturze postanawia dorobić i zatrudnia się w zakładzie szkolenia BHP. Komisja dwuosobowa i oto taka rozmowa. No powiedzcie, co żeście całe życie robili, jak się nazywacie? Ja? No pan. Ja Skolim, Maści Józek, Bac, następny tryner. My ty z całe życie. Skolim i Skolim, a wypadki tak się zdarzają.
4: Nie rozumiem.
5: Telefon zaufania Eskirok.
4: Dzwonię do ciebie, bo niestety nie mogę z tobą rozmawiać.
5: 691-613-613.
6: Pędzę do ciebie światłowodem.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No nic dziwnego, że młody nie rozumie, bo przecież z Colin to ten, co śpiewa, że temperatura jest pijana.
2: Bardzo dobrze, że my gramy zupełnie inne numery, czyli Nothing But Thieves i Evolution.
1: Mów za siebie.

0: piątek to taki dzień, kiedy z jednej strony już wszyscy odliczają czas do końca pracy, do tego, żeby sobie usiąść w ogrodzie, czy też na balkonie i zacząć odpoczywać, ale u nas to zawsze jest piątek pełen pracy i nagród.
1: Mamy dla was 1000 złotych. Tak. Ale to jest fajne, naprawdę, dzisiaj się bardzo cieszę. Był taki moment, że nie bywałam w piątki w pracy. A teraz już jestem i znowu mam tę radość.
2: Widzisz, to nie wiesz, co traciłaś. Tak naprawdę, drodzy państwo, 1000 złotych do wydania na prezent marzeń. Możecie zrobić fajny, odjechany piątek swojemu znajomemu, koledze, koleżance, żonie, nie wiem, dziecku, bratu, siostrze, nam. Komu tylko macie ochotę. Nam na przykład, tak,
1: no,
2: dokładnie.
1: Też można.
0: Ale można też sobie. wtf.skrok.pl. Komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek? Już za kilkanaście minut do kogoś dzwonimy.
3: What the Friday. W SC Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację SC Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja SC Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Jestem.
1: Proszę Państwa, chciałem tylko Państwu pokazać, jak moi koledzy po prostu w pracy się obijają.
2: Jak to się obijają? Ten siedzi ze słuchawkami w uszach i montuje różne dziwne rzeczy. Ja na przykład jeszcze tu kończę Sarek Wiejski. To są ważne sprawy.
3: Tak, ja tak zasuwam po prostu, jak wiesz, no. Nie ma czasu załadować do tej taczki, dlatego zasuwam z pustą.
1: Tak, nie mam czasu, bo oglądam seriale. Już taki był artysta, który tym śpiewał. Proszę Państwa, przypominamy, cały czas trwa zgłoszenia do konkursu What the Friday www.wtf.sk.pl. Komisja konkursowa już nie może się doczekać, żeby do kogoś z Państwa dzwonić. Czekamy na Was.

0: punktualnie 8:30 na zegarach, a to oznacza, że Michał Poklękowski jest już w pogotowiu z raportem Eski Rok.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Nad Gdańskiem, Warszawą i też Krakowem odbędą się dziś uroczyste przeloty myśliwców F-35, a to w ramach rajdu pod nazwą Powitanie z Polską. W wieku 89 lat zmarł Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Publiczność zapamięta go m.in. z ról komisarza Karelickiego w Wabanku, profesora Wiktora Kupelweisera w Seksmisji oraz Kazimierza Lulewicza w serialu Boża Podszewka.
1: To jest raport.
2: W ubiegłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za leczenie planowe Polaków w innych krajach Unii Europejskiej prawie 53 miliony złotych. Za granicą pacjenci najczęściej poddają się zabiegom usunięcia zaćmy i z zakresu stomatologii, informuje dziś Rzeczpospolita. Głównym kierunkiem turystyki zdrowotnej Polek i Polaków są Czechy.
1: Eska Rok. Sport.
2: Po dwóch meczach w Meksyku dziś w nocy inauguracja mundialu w dwóch kolejnych krajach gospodarzy. O 21:00 Kanada w Toronto podejmie Bośnię i Hercegowinę. O 3:00 w nocy USA na stadionie w Los Angeles zmierzą się z Paragwajem. Dziś też trzeci mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. O 14:00 rywalem Polaków będzie reprezentacja Japonii. Na razie biało-czerwoni mają na koncie wygraną z Kubą i porażkę ze Słowenią. Dziś dowiemy się, do kogo trafi brązowy medal koszykarski mistrzostw Polski. Wieczorem rewanżowy mecz między Dzikami Warszawa a Arką Gdynia. W pierwszym meczu wygrali 5 punktami koszykarze z Gdyni. O tym, kto będzie trzecią drużyną tego sezonu, zdecyduje wynik 2 meczu.
3: Sześć na 9 w Esce Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Proszę Państwa, dzisiaj trochę o Łodzi sobie rozmawialiśmy i jak się okazuje, cały czas ta Łódź jakoś tak przy Państwu pozostaje.
1: Cześć, ja mam dzisiaj dla Was takiego słucharka. Jak zatopić Łódź podwodną pełną blondynek? Zapukać do drzwi.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday? What the Friday w SC Rock.
2: To jest ten moment, proszę Państwa, kiedy dzwonimy do jednego albo jednej z Was i rozmawiamy sobie o tym, komu i dlaczego należy się odjechany piątek. Sami jesteśmy ciekawi, do kogo dzisiaj się dodzwonimy. Albo się nie dodzwonimy.
3: No ale damy radę chyba, no.
4: Tak, słucham.
3: Halo.
2: Dzień dobry, czy to Radosław?
4: Tak, tak.
2: Gdzie jesteśmy, w jakim mieście?
4: Żagań.
2: O, czyli województwo lubuskie.
4: Tak.
2: Pozdrawiamy Żagań. Radosławie, opowiadaj nam, dlaczego i komu chcesz zrobić dzisiaj odjechany piątek?
4: Chciałbym zrobić odjechany piątek dla mojej żony, bo dzisiaj ją będę odbierał ze szpitala z porodówki, bo w poniedziałek zostałem w szczęśliwym statusie.
5: Wow, super ekstra. Także dzisiaj żona odbiera z porodówki i od razu jakiś rajd terenowy jej zafunduje pojutrze.
2: Pięknie, słuchaj. Jak dziecko będzie miało na imię?
4: Klara.
3: Pięknie. Słuchaj, ale to zdecydowanie myślę, że żonie w związku z tym należy się jakiś dobry masaż, jakieś tak, dobre spa, tak, prawda? No.
4: Pewnie właśnie chcę ją zabrać do jakiegoś spa, żeby tam jej zrobili taki masaż relaksujący.
3: Tak, bo jak jej zrobisz przejażdżkę Monster Truckiem, to może być ciężko.
4: Tak.
2: To jest tak, że na początku się mówi o spa, a potem interesuje cię tylko spanie. Tak. To tak z doświadczenia mówię, że
5: wyśpijcie się jeszcze póki czas naprawdę i ty i żona.
2: Najlepsza porada, no najlepsza. Wyśpijcie się zawczasem.
3: Można pospać na masażu.
2: Radosławie, gratulujemy tobie, twojej żonie i waszemu pięknemu dziecku i życzymy wszystkiego pięknego. Dziękuję ci bardzo.
4: Dziękuję, pozdrawiam całe radio.
2: Hej, hej, pozdrawiamy Żagań. Hej.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: I jeszcze dla Radosława.
6: Baby. Gdzie jest Bobas? Tu jest!
7: Baby. SK Rock. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Reklama.

0: Drodzy Państwo, weekend idzie. Jeżeli macie jakieś plany spędzenia tego czasu wolnego na zewnątrz, rowery, spacery, to nawet nie próbujcie, bo podobno dorosłym to już się w ogóle nie chce wychodzić na zewnątrz.
1: No ale ja mam naprawdę niepokojące informacje. Coraz więcej dorosłych ogranicza czas spędzany na świeżym powietrzu. I to według ekspertów może wpływać oczywiście, że na zdrowie psychiczne, oczywiście, że na poziom energii i relacje społeczne. To są badania The Wildlife Trust i wykazały, że połowa dorosłych mieszkańców akurat Wielkiej Brytanii przebywa na łonie natury mniej niż 3 godziny tygodniowo.
2: Co ty mówisz?
1: Tygodniowo.
2: Naprawdę?
1: Tak, a przeszkodami mówią, że są brak czasu i ograniczony dostęp do terenów zielonych na tym właśnie łonie natury.
2: Kądziu, a ty kiedy ostatnio byłeś na łonie?
0: Łona to taki raper.
3: 6 na 9. 6 na 9. SC Rock.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: No, zawsze przychodzi ten moment, którego strasznie nie lubimy, po prostu nie możemy go zdzierżyć, czyli koniec programu.
1: Boże, Gądziu, naprawdę sobie, ty naprawdę się najadłeś tego reliszu z pipary dzisiaj, wiesz?
0: Może jeszcze słuchaczka uratuje na koniec poziom tegoż programu.
2: A czy wiecie, jak nazywa się duża osa? Bigos!
0: No, nie uratowała. Nie, dziękujemy. Dobrego dnia, pa, pa.
3: To było 6 na 9 w S-Rock.
4: Gotta move out, gotta move out. Keep him at bay.
3: Autopromocja. Melina, Melina w S-Rock.
5: Abelard Giza.
6: Zostajesz do obsługi człowieka, istotę, no, na tej ziemi na razie, tak, się mówi, najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? No to ja, no to, stary, ja zostałem, kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju.

0: specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista w poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Szczątki już około 30 płodów ujawnili śledczy na jednej z posesji. Trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Dziś w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Szczątki już około 30 płodów ujawnili śledczy na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. To efekt całonocnych działań policjantów na działce, której nowi właściciele rozbudowywali swój dom. Nasz reporter Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o poprzedniej właścicielce działki?
2: To lekarka patomorfolog, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na swojej działce. Według naszych nieoficjalnych informacji kobieta w ostatnich latach prowadziła w okolicy swój prywatny gabinet. Wcześniej pracowała też jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu. W tamtejszej prokuraturze ruszyło więc śledztwo na bardzo szeroką skalę. Zabezpieczono dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Trwa teraz analiza tych dokumentów. Przypomnę, szczątki płodów ujawniono na posesji podczas prac budowlanych, kiedy koparka odkryła pierwsze z nich, na miejsce wezwano służby. W czasie ostrożnej kontynuacji tych działań liczba ujawnionych szczątków ciał wzrosła do około 30.
1: To jest raport.
0: To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Dziś trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna Rafał Różycki.
3: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
4: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
3: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
0: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11 w Łasku. Dziś w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska, chociaż została zwolniona z części zapisów paktu migracyjnego, już zapowiedziała, że nie wdroży paktu w pełni.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pożar opanowany, trwa schładzanie instalacji oraz elementów technologicznych. To w Szczecinie przy ulicy Stołczyńskiej, gdzie po 4 nad ranem pojawił się ogień. Na miejscu pracuje 6 zastępów strażaków.
5: Zapaliła się część instalacji technologicznej. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
0: Mówi nam Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Akcja schładzania może potrwać nawet kilka godzin.
6: Pogoda.
0: W wielu regionach dziś przelotne opady deszczu, miejscami zagrzmi, będzie raczej pochmurno, nie zabraknie też silniejszych podmuchów wiatru. Termometry pokażą z reguły od 14 do 19 stopni, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, maksymalnie 20.

0: bardzo mnie ciekawi, czy mieli w głowach po tych zmianach w drugą stronę, innych niż te, które opisują w piosence Wind of Change, czy nie mieli w głowie napisania innej piosenki o wietrze wiejącym, tym razem w twarz. No niestety. Skorpions. 12 minut po 9. Pan Jaro mówi dzień dobry. 12 dzień czerwca w kalendarzu. No dobrze, rozsiadam się wygodnie. A, jeszcze kawę trzeba i zrobić, bo jednak ten poranek był u mnie bardzo intensywny. Przyda się energii. Trochę. A Państwu zapewnię do 12 kultowe historie. Ale zanim przejdziemy do przeszłości...
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bardzo obiecujący młody artysta. Warto na niego zwrócić uwagę. Tu może być naprawdę w przyszłości co opowiadać. Paul McCartney. Niech Państwo sobie zapiszą to imię i nazwisko. Come Inside.

0: temacie tego młodego, obiecującego Paula McCartneya. Przed chwilą jeden ze słuchaczy pisze, że widzę, że piątkowe suchary są dzisiaj także po dziewiątej. Coś jest na rzecz. Don't Look Back in Anger to Oasis, ci, którzy mieli być, czy byli nazywani nowymi The Beatles. No to teraz sprawdźmy, jak brzmią ci starzy.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jest powód do tego, by ich zagrać. 61 lat temu, żyjąca oczywiście wtedy i mająca się w dobrej formie, królowa Anglii Elżbieta II wręczała im Order Imperium Brytyjskiego. To ta pamiętna impreza, na której chłopcy mieli w czasie oczekiwania na królową wyskoczyć do kibelka na skręta. Choć potem zaprzeczali. George mówił, że podczas ceremonii wcale nie palili marihuany, czekali na wywołanie, stojąc w wielkiej kolejce. Setkami ludzi byli tak zdenerwowani, że poszli do toalety. A tam palili papierosy, zwykłe, nieśmieszne. Bo jak mówił George, byli wtedy wszyscy palaczami. A wracając do orderu, to przyznawano go do tych lat 60. do tego wydarzenia wyłącznie bohaterom wojennym albo szanowanym osobom publicznym. No i wielu od wcześniej odznaczonych odesłało swoje ordery, a jeden z nich miał oświadczyć, że brytyjska rodzina królewska uznała, że jest na tym samym poziomie co banda wulgarnych tempaków.

0: Oj, nie byli zadowoleni producenci koncertu MTV Unplugged, jaki dała na tej stacji telewizyjnej właśnie ta grupa Nirvana, bo zamiast grać swoje wtedy wielkie przeboje, panowie raczej sięgali po te mniej znane i covery. Ale dzięki temu mamy koncertową wersję piosenki Davida Bowiego, The Man Who Sold the World. To Nirvana, a za nami jeszcze inne zespoły, a przed nami to, o Boże, będzie tego naprawdę mnóstwo. Wspominałem już dzisiaj o narkotykach, no to ten temat jeszcze pociągniemy przed godziną 10:00, ale najpierw zagrają Kult.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC-ROM.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: W ESC-ROM.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC-ROM.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
5: ESC-ROM. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Już w lipcu na rynku ukaże się kolejny studyjny album formacji The Rolling Stones, zatytułowany Foreign Tongues. Tymczasem legendarna grupa poinformowała, że połączyła siły z komiksowym gigantem, czyli z Marvelem. Wspólnie przygotowali kolekcjonerską serię winyli nowej, jeszcze niewydanej płyty. Czego po tej współpracy mogą spodziewać się fani? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
5: Eskarok Radar.
7: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers.
8: And Flea, inviting you to keep it tuned.
10: Right here!

dziewczyna bez zęba na przodzie, czyli zespół Kult w Estée Rock. Wspominałem zespół The Beatles w kontekście śmiesznych papierosków, które mieli palić w toalecie pałacu, w którym czekali na ordery przyznawane przez Elżbietę II. Teraz też będzie o nich, choć bohaterem będzie inny muzyk. Równiuteńko 60 lat temu, po zakupie marihuany od tajnego policjanta udającego ucznia w szkole średniej, niejaki Steven Tallarico został aresztowany i oskarżony o posiadanie narkotyków. No i dostał roczny okres próbny i był oznaczony jako młodzieńczy przestępca. No to co zrobił ten młody człowiek? No starał się, przez rok nie pił, nie palił. Nie no, żartuję, palił i pił, ale już w lesie i na tyłach rodzinnego domu. Ale już więcej złapać się nie dał. Potem przyznawał, że pić jeszcze więcej mu się zdarzało, a marihuana stała się najlżejszym z narkotyków, jakie zażywał. No, ale to już w czasach, gdy młodzieniec Tallarico później został Stevenem Tylerem i stworzył ten zespół Aerosmith.

0: If Don't Stop Believing. No dobrze, 10 przed nami, czyli raport Eski Rock. Po nim wrócimy do muzy, grając z panów, którzy niedawno grali 2 koncerty w Polsce. Może państwo byli. Guns N' Roses.
1: Autopromocja. Joanna

0: Każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
3: Myśliwce F-35 zostaną dziś oficjalnie przejęte do służby. Tymczasem nad naszym niebem trwa właśnie uroczysty przelot tych maszyn. Prezydent USA ogłosił, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormus.
4: SK Rock. Raport.
3: 10:00. Michał Poklękowski, zapraszam. Nasze F-35 lecą nad Polską. Myśliwce zostaną dziś oficjalnie przyjęte do służby. Tymczasem nad naszym niebem, na naszym niebie trwa właśnie uroczysty przelot tych maszyn. Pojawiły się już nad Westerplatte, a w kolejnych minutach będą widoczne nad Warszawą, Łodzią czy Krakowem. Kulminacją dnia będzie ceremonia w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie samoloty zostaną oficjalnie wcielone do Sił Zbrojnych RP. O szczegółach Mateusz Gąbiewski.
5: To symboliczne powitanie najnowocześniejszych samolotów bojowych w historii polskiego lotnictwa. Trzy pierwsze F-35 przyleciały do Łasku pod koniec maja, a dziś wykonują uroczysty przelot nad najważniejszymi miejscami w kraju. Za chwilę maszyny mają pojawić się nad Warszawą, lecąc wzdłuż Wisły w rejonie Cytadeli, a już około 10:35 będą widoczne nad Wawelem w Krakowie. Następnie w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do służby z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli władz USA. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku.
4: To jest raport.
3: Trump mówi o przełomie, Irańczycy są sceptyczni, a w tle wzajemne ostrzały w cieśninie Ormus. Amerykański prezydent mówi o wielkim porozumieniu z Teheranem i rzekomym zakończeniu wojny. Umowa pokojowa miałaby także otworzyć cieśninę Ormus. Wiceprezydent J.D. Vance, według zapowiedzi Trumpa, ma wziąć udział w ceremonii podpisania porozumienia w Europie w nadchodzących dniach. Będziemy musieli sfinalizować dokumenty, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie zostanie ono podpisane w Europie, a co najważniejsze, mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej. Deklaracja wybrzmiała niedługo po tym, jak Trump groził zadaniem potężnych ciosów Iranowi i tuż po dwudniowej wymianie ognia między stronami. Teheran nazwał doniesienia o porozumieniu spekulacją i twierdzi, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Jutro od 11:00 odlotowa impreza na lotnisku w Babimoście. Czwarty światowy zlot śmigłowców będzie zwieńczeniem śmigłowcowego Pucharu Świata. Na niebie latać będą najlepsze maszyny, ale to nie wszystko, zapowiada Serafina Ogończyk-Mąkowska, prezes Aeroklubu Polski.
6: Wystawa statyczna śmigłowców wojskowych, cywilnych, no i takim naprawdę rarytasem będzie pierwsza publiczna prezentacja śmigłowca Apache z polską szachownicą. Będą koncerty w ramach dni Babimostu do godziny 24:00. Część lotniskowa otwarta do godziny 18:00.
3: Wstępna impreza jest wolna.
0: SK Rock Biznes.
3: Inspekcja handlowa wykryła niestabilne konstrukcje, ostre krawędzie i szczeliny w niektórych modelach rowerków i hulajnóg dziecięcych. Poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skontrolowano też niektóre modele kasków, ale te przeszły badania pozytywnie. Orlen podniósł dziś hurtowe ceny benzyny Euro Super 95 o 54 zł, benzyny Super Plus 98 o 34, a oleju napędowego Eco Diesel o 29 za metr sześcienny. Poprzednio, czyli wczoraj w hurcie Orlenu, benzyna Euro Super 95 zdrożała, a benzyna Super Plus 98 i olej napędowy Eco Diesel staniały. Mundial w 2026 roku szacunkowo ma kosztować około 14 miliardów dolarów, z czego 11 pokryją Stany Zjednoczone, co oznacza, że będą to trzecie

0: Najdroższe mistrzostwa świata w piłce nożnej w historii, wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Zdaniem Instytutu organizacja mundialu staje się zbyt kosztowna dla jednego państwa. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3,67 zł. Euro jest wyceniane na 4,24 zł, frank szwajcarski na 4,60 zł i funt brytyjski na 4,92 zł.
1: Pogoda.
0: W wielu regionach dziś przelotne opady deszczu, miejscami zagrzmi, będzie raczej pochmurno, nie zabraknie też silniejszych podmuchów wiatru. Termometry pokażą z reguły od 14 do 19 stopni, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, maksymalnie 20.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.

0: 14 minut po 10. To mniej więcej o tej porze mieli przelatywać nad Warszawą piloci swoich nowych F-35. Widzą coś Państwo na niebie? No ja tu nic nie widzę na niebie, bo pozdrawiam Państwa serdecznie z Poznania. I to jest ten moment, kiedy żałuję, że nie ma mnie w stolicy. Proszę podnosić dzisiaj wysoko głowy, bo lecą te samoloty. W Gdańsku już były, wzdłuż Wisły poruszają się na południe aż do Krakowa i teraz miały przelatywać, może właśnie to robią, nad Warszawą.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jak byłem małym chłopcem, to krzyczałem do pilotów: panie pilocie, ma pan dziurę w samolocie. Ale w tym wolałbym, żeby żadnych dziur nie było. Nowy singiel Muse.

0: Roxanne i The Police w Esterok. Czas na wspomnienie pewnej dziewczyny, no raczej już pani, przepraszam, nie dziewczyny, pani, która ma dziś urodziny.
1: Kultowe historie w Esterok.
0: Ale ponieważ jestem gentlemanem, a pani już trochę lat ma, to ile ma lat, wprost nie powiem. Żeby nie było, że jestem nieelegancki. Mogę podpowiedzieć tym, którzy chcieliby trochę pogłówkować, że kiedy wychodziła na rynek ta piosenka, ten singiel w roku 97, to Meredith Brooks miała wtedy 39 lat.

0: Jedną z najtrudniejszych rzeczy, kiedy człowiek szykuje się do wywiadów, jest znalezienie takich pytań, których artysta mógł nie słyszeć jeszcze wcześniej lub słyszy je rzadziej od innych. No bo kiedy taki Villawalo jest pytany o powrót zespołu Him, no to ma już pewnie tych pytań po dziurki w nosie. Wspominałem kilka dni temu o tym, że gdzieś wyczytałem, że jest szansa, ale to nie jest tak do końca. On co prawda powiedział takie słowa jak tęsknię za nimi, to moi bracia. To było piękne, że na samym końcu się nie pozabijaliśmy, ani nie zaczęliśmy podróżować oddzielnymi limuzynami, ale podkreślał w wywiadzie, że jednak rozpad grupy był końcem ich wspólnej wizji artystycznej. Więc chyba raczej nie ma co marzyć.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
4: We are Måneskin.
5: I'm Youngblood.
6: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
7: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Ska Rock.

Killer Queen, zespół Queen w Esce Rock. A teraz przenosimy się do Anglii i będziemy na chwilę myślami na festiwalu Bonnaroo, gdzie w 2009 roku, dokładnie 12 czerwca, występowała grupa Beastie Boys. Koncert jak koncert, ktoś powie. Dlaczego go wspominamy? Bo niedługo po nim u Adama Jołka zdiagnozowano raka. No i te kilkanaście lat temu artysta z rodziną cieszył się jednak w wydanym oświadczeniu, pisząc tak: na szczęście rak został zdiagnozowany we wczesnej fazie rozwoju i po kuracji wrócę do pełni sił. Ale z tego powodu, z powodu tej walki, wtedy Beastie Boys musieli przesunąć promocję nowego albumu i trasę koncertową. Bo, jak pisał dalej Adam, potrzebuje trochę czasu, by się wykurować. Ale potem wydamy płytę i zagramy koncert. No ale zmarł 3 lata później, a ten koncert, te 17 lat temu, o którym tu wspominałem, okazał się być ostatnim w pełnym składzie. Beastie Boys. No Sleep Till Brooklyn. No!

0: tamtych czasach człowiek młody czasem marzyłby mieć papiery z takiego zamkniętego oddziału, bo one mogły sprawić, że nie trafiało się do służby wojskowej, do WOJA, do LWP, które wtedy było zupełnie innym wojskiem niż to teraz. 11 za moment, oddział zamknięty już skończył, a my zaczniemy razem z panem Michałem słuchać. Pan Michał będzie czytał, ja będę słuchać. Państwo razem z nami, najświeższych doniesień z kraju i ze świata w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Podróżowanie dawnymi dyliżansami wiązało się z chorobą lokomocyjną, ryzykiem napaści rabunkowej i wieloma innymi niedogodnościami z pluskwami w pakiecie.
3: Fantastyczne to trzęsące, szarpiące zanurzenie się w świat ścieżek i dróg.
4: Słuchaj, jak zacząłeś, nawet ty stare normalnie koleje polskie.
5: Ty tylko stare. Tytuł, który mógłbym sam napisać, gdybym pracował w Superekspresie. Na okładce znana dziennikarka wynosiła z domu wielkie siaty i mamy tytuł. Torbicka poszła z torbami. Góralski poszedł w górę.
3: Ja w ogóle się zastanawiam, czy on tam nie dorabia.
5: Ziętarska wyszła z zasięcia.
1: 6 na 9. Od 6 do 9.

0: siedmioma lasami mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
0: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
2: Dużo hałasu, no i też moc wzruszeń. Myśliwce F-35 zaprezentowały się dziś na polskim niebie. Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. Tak Wody Polskie ściągają opłaty abonamentowe od wodociągów w całym kraju.
3: SK Rock. Raport.
2: 11. Super nowoczesne myśliwce F-35 oficjalnie zaprezentowały się Polkom i Polakom. To w ramach akcji Powitanie z Polską. Ich lot śledził Rafał Różycki, który jest w bazie lotniczej Łasku.
4: Trzy zapowiadane maszyny piątej generacji F-35 zakończyły już swoje misje pokazowe nad krajem. Dzisiejsze przeloty wzbudziły ogromne zainteresowanie, ale przebiegły w pełnym spokoju i zgodnie z procedurami. Piloci precyzyjnie zrealizowali plan lotu, odwiedzając kolejno Gdańsk, Warszawę i Kraków. Choć super nowoczesne myśliwce zniknęły już z oczu mieszkańców. Dzisiejsza demonstracja najnowocześniejszej technologii potwierdziła pełną gotowość operacyjną do zabezpieczenia naszego kraju.
2: Właśnie rozpoczyna się oficjalna ceremonia przyjęcia myśliwców. Są przedstawiciele Sił Zbrojnych Polski i Stanów Zjednoczonych.
5: To jest raport.
2: Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. Tak Wody Polskie ściągają opłaty abonamentowe od wodociągów w całym kraju. Ich przedstawiciele alarmują, że naraża to samorządowe budżety na gigantyczne i oderwane od realiów koszty. Sprawą zajął się nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Przedsiębiorstwa wodociągowe w całej Polsce alarmują, że po zmianach w prawie wodnym płacą abonamenty i kary naliczane nie na podstawie rzeczywistego zużycia wody, ale teoretycznych możliwości swoich instalacji. W praktyce oznacza to, że wysokość należności wyliczana jest między innymi z maksymalnej wydajności na przykład pomp. Taki mechanizm, jak przekonują, prowadzi do wielokrotnego zawyżania opłat, które ostatecznie obciążają mieszkańców i lokalne budżety. Sprawa budzi coraz większe kontrowersje i trafia do sądów administracyjnych. Na taką drogę sądową zdecydowały się między innymi wodociągi z Piaseczna pod Warszawą, które walczą o ponad 1 000 000 złotych rekompensaty w tej sprawie.
2: Więcej o tym mechanizmie przeczytacie w artykule naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna na se.pl.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Intensywne upały i darmowa komunikacja dla wszystkich kibiców. Meksykańskie Monterrey jest gospodarzem 4 spotkań tegorocznego mundialu. To właśnie tu już w niedzielę Szwedzi zmierzą się z Tunezją. W mieście trwa wielkie odliczanie, mówi nam Dominika, Polka mieszkająca w Monterrey.
7: Meksykanie bardzo chcą się pokazać jako dobrzy gospodarze, bo gościnność jest zresztą bardzo ważną częścią tutejszej kultury. Oprócz świętowania mundialu na stadionach czy w restauracjach i pubach, Meksykanie świętują przede wszystkim w gronie rodzinnym. Słynie z carne asada, czyli grilla. Kiedy Meksykanie dowiadują się, że jestem z Polski, niektórzy nadal wspominają mundial z 1986 roku.
2: A już dzisiaj na mundialu o 21:00 Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
1: Pogoda.
2: W wielu regionach dziś przelotne opady deszczu, miejscami zagrzmi, będzie raczej pochmurno, nie zabraknie też silniejszych podmuchów wiatru. Termometry pokażą z reguły od 14 do 19 stopni, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, maksymalnie 20.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: Byłem ciekaw, czy Steven Tyler wspominał dzisiaj gdzieś w mediach społecznościowych swoje przygody sprzed 60 lat z aresztowaniem za kupno śmiesznego papieroska, ale cisza. Zresztą w ogóle na jego mediach społecznościowych, tych, które są opisywane jako jego prywatne, jakoś tak od listopada nic nowego nie jest wrzucane, a na z kolei tych profilach, gdzie jest zespół Aerosmith, to raczej wspomnienia koncertowe. Między innymi wspólne występy z zespołem Guns N' Roses, których mogą nie lubić, bo ruszali na trasę zabierając właśnie chłopaków z Gunsów w roli supportu, a kończyli trasę jako mniejsza gwiazda od tych, którzy ich zapowiadali, rozkręcali ich koncerty. A to było wiele, wiele lat temu. 12 już minut po godzinie 11.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz artyści, o których myślałem, że są starzy już w latach 90. In the Stars, The Rolling Stones.

0: na niedawnym, tydzień temu odbywającym się w Gdańsku festiwalu metalowym. Pośród gości i gościar w koszulkach różnych zespołów typu Behemoth, Vader, Death. Był także jeden pan, który miał na sobie koszulkę tego właśnie zespołu. Ugly Kid Joe. No i rzeczywiście zwracał na siebie uwagę. Pozdrawiam, jeśli pan teraz słucha. Nie, nie było źle. Po prostu wyróżniała się na tle innych, bardziej ostrometalowych kapel. No dobrze, czas na nie tak ostrą kapelę, ale grającą dynamicznie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Przez dwa dni rozdawałem państwu pakiety związane z zespołem Foo Fighters, który 15 czerwca, czyli za trzy dni, pojawi się na koncercie w Warszawie. Nie będzie już tego słynnego tronu, na którym Dave występował, gdy na przykład przyjechał do Tauron Areny kilka lat temu. Rzecz miała miejsce z wypadkiem, który 11 lat temu wydarzył mu się na koncercie w Göteborgu w Szwecji, gdy spadł ze sceny i złamał nogę. Tam była chwila przerwy, dostał pomoc lekarską, ale wrócił na scenę, by koncert dokończyć. Podparty, ktoś go tam trzymał, potem sobie usiadł. No generalnie było tam dość zabawnie. Tyle, że pozostała część ich europejskiej trasy została odwołana z powodu operacji, którą musiał przejść. Potem wrócił do grania w lipcu w Waszyngtonie, a potem pojechał na dalszą część trasy i wrócił tu do Europy, także do Polski, właśnie na tym specjalnie wykonanym gitarowym tronie. Walk Foo Fighters.

0: Piękne wspomnienia z początku lat 90. Moja i twoja nadzieja. A potem jeszcze ta piosenka miała swoją drugą ważną rolę w roku 97 po wielkiej powodzi. A my znów zbliżamy się do okresu takiego deszczowego, no i mam nadzieję, że podobnych historii już raczej nie zobaczymy. Trzymam za to mocno kciuki. Hej, z Edytą Bartosiewicz, za nami. A przed 12 jeszcze opowieść o pewnym dżentelmenie, który miałby dziś urodziny. No, to byłby człowiek, który miałby już ponad 80 lat. Ale niestety już ich nie obchodzi, tych urodzin, bo już nie żyje. O kim będzie mowa, dowiedzą się państwo za parę minut.
1: Autopromocja. Melina w Estrze Rock.
2: Abelard Giza.
3: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał. Wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, zajęliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic, oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Do sieci trafił właśnie zwiastun produkcji Nimrods, inspirowanej zwariowanymi początkami kariery amerykańskiej formacji Green Day. Całość opowie historię trójki przyjaciół, którzy podróżują po Stanach Zjednoczonych i błędnie myślą, że będą supportem dla muzycznych gwiazd. Więcej szczegółów o tej filmowej produkcji przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
6: Hey, this is Rob Zombie.
7: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
8: Hey, this is Barry.
9: Brad.
10: Neil.
11: And Matt.

Golden Life z piosenką, która opisuje, wspomina pewną tragedię w Trójmieście. Wiele lat temu, to już było 32, jeśli dobrze liczę, minął w listopadzie tego roku. No dobrze, a teraz czas na wspomnienie jeszcze jednego dżentelmena. Do 2013 roku można było z pełną świadomością i odpowiedzialnością mówić to, że Presley żyje. Ale nie chodziło o Elvisa, tylko Rega, wokalistę grupy Dead Rocks, który zakładał zespół w roku 64 i to z nim wylansował na przykład przebój, który Państwu zaraz zagra. Gdyby żył, Reg Presley miałby dzisiaj urodziny 83, jeśli dobrze wszystko policzyłem.

0: dorosłe dzieci. Zespołu Turbo. A pan Jaro mówi teraz już turbo, do widzenia, a raczej do usłyszenia, bo to jednak radio. Zbliża się 12, czas oddać stery w ręce pana Michała. No dobrze, w trakcie weekendu, którego życzę państwu w jak największej porcji i jak najmilszego, spotkamy się jak zwykle w niedzielę po 14. Trzymajcie się.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem.

0: Makabrycznego odkrycia dachował ambulans na sygnale utrudnienia na drodze wojewódzkiej 871.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Husarze wchodzą do służby. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku trwa ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych. W uroczystości biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na płycie lotniska po locie przez Polskę wylądowały pierwsze z polskich F-35.
2: Panie prezydencie, dowódca 11. eskadry, podpułkownik Welka, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Wcześniej samoloty odbyły lot po polskim niebie. W ramach powitania z Polską F-35 przeleciały nad Westerplatte, Warszawą, a następnie nad Wzgórzem Wawelskim w Krakowie.
3: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
4: Super, bo były głośne.
5: Myślałem, że będzie troszeczkę więcej tego pokazu, ale jest okej.
6: Okay. Bardzo ciekawe zdarzenie, widzieć pierwszy raz takie samoloty.
7: Bardzo krótki przelot, przydałby się jeszcze raz.
0: A przypomnijmy, trzy pierwsze z polskich samolotów wielozadaniowych F-35 dotarły do bazy w Łasku 22 maja.
1: To jest raport.
0: Makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem. Podczas wykonywania prac ziemnych na terenie posesji odkopano odpady medyczne oraz szczątki ludzkich płodów. Potwierdziła to prokuratura. W toku postępowania ustalono, że obecni właściciele nieruchomości nabyli działkę od kobiety wykonującej zawód lekarza-patomorfologa. Przez wiele lat była specjalistką w jednym z rzeszowskich szpitali. Najpewniej w ten sposób pozbywała się odpadów medycznych. 57-letnia Magdalena H. została zatrzymana, a do tematu będziemy wracać. Utrudnienia na drodze wojewódzkiej numer 871. Na trasie Stalowa Wola - Jamnica dochował ambulans na sygnale. Dwie osoby zabrano do szpitala. Pojazdem jechało trzech ratowników medycznych.
8: Kierujący karetką pogotowia najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w konsekwencji czego auto dachowało. W pojeździe znajdowały się trzy osoby, dwie z nich zostały przewiezione do szpitala na badania.
0: Relacjonuje Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Według nieoficjalnych informacji do wypadku mogło dojść podczas gwałtownego hamowania, aby uniknąć zderzenia ze zwierzęciem.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeszcze sport. Dziś trzeci mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. O 14:00 rywalem Polaków będzie reprezentacja Japonii. Na razie biało-czerwoni mają na koncie wygraną z Kubą i porażkę ze Słowenią.
9: SK Rock. Biznes.
0: Miliard euro może przekroczyć w tym roku wartość eksportu dronów z Polski. Kluczową rolę odgrywają tu twórcy urządzeń na rzecz ukraińskiej armii. Rodzimy przemysł jest w zalążku, ale inwestorzy mogą w nim szukać swoich szans, pisze dziś Puls Biznesu. Uwaga na oszustów, podszywają się pod polityków w komunikatorach internetowych i kontaktują się z prezesami firm. Wszystko po to, by wyłudzić dane lub pieniądze, ostrzega pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Krzysztof Gawkowski. Pierwsze krajowe owoce jagodowe uprawiane pod tunelami trafiają na rynek hurtowy w Broniszach. Na razie jednak ceny tych owoców są wysokie. Za kilogram jagody kamczackiej trzeba zapłacić w hurcie 40 zł. O 5 zł droższa jest borówka wysoka, porzeczki czerwone i czarne sprzedawane są po 60 zł za kilogram, a agrest za 40 zł.
9: Pogoda.
0: Piątek lekko zachmurzony z przelotnymi opadami deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie grad. W szczytowej partii Tatr opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 16 do 20 stopni, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie 1009 hektopaskali i będzie spadać.

0: Państwo też mają dzisiaj taki piątek z cyklu Tylko spokój nas uratuje. No i może jeszcze perspektywa zbliżającego się weekendu. No jakoś tak wyszło. 13 minut po 12. To piątek, 12 czerwca. Ja mówię dzień dobry. Michał Cieślik. Kłaniam się i polecam na te najbliższe 3 godziny piątkowego popołudnia, wczesnego, do 15 będziemy razem. Huba Stang The Reason przed nami. Rozpoczęliśmy pięknie od Jeremiego zespołu Pearl Jam. Pięknie też zagramy teraz, bo sięgamy po nasze nowości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I od razu Państwu mogę powiedzieć, że dzisiaj będę miał w związku z nadchodzącym koncertem zespołu Foo Fighters prezenty, taki koncertowy pakiet z torbą od Foo Fighters na ramię. Płytą winylową. Ho, ho, ho. Takie przyjemności czekają na Państwa na pewno przed godziną 15, także proszę być na nasłuchu. Uważność wskazana, ale to zazwyczaj wiadomo. No i teraz gramy Foo Fighters z najnowszej płyty, którą właśnie na winylu będę miał dla Państwa w prezencie. Unconditional przed nami.

to się nazywa Falstart chyba, prawda? Sound 41 w SC Rock i Pieces. Nie 41, tylko 35. No i ta liczba, zdaje się, jest liczbą dnia dzisiaj. Państwu też nad głowami latały te nowe samoloty? No robią wrażenie, nie powiem, i wszystko fajnie, ale żeby raczej nie było konieczności testowania ich w praktyce, wiadomo, czego serdecznie nam wszystkim życzę. Może tak. Mimo wszystko fajnie takie maszyny zobaczyć na naszym polskim niebie. To skoro przy polskich sprawach jesteśmy, to teraz Human i Polski.

0: Całą płytę R w 93 roku Kostek Joriadis zaśpiewał po angielsku, z wyjątkiem, i to chyba oczywista sprawa, tego oto nagrania. Polski Human z tej właśnie płyty, która ma już 33 lata na koncie, a proszę bardzo, jak to brzmi po tych trzech dekadach, prawda? Human za nami w ST Rock, teraz chwilę przerwy, a po niej wrócimy między innymi z taką jedną brygadą.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja, no że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem?
1: Łukasz Bąk.
3: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi, sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi, sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
6: Hi, I'm Tom from Kasabian.
7: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
8: Hi, this is Keith Richards.
9: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Esco Rock.

Bones for the Crows i Nickelback Westerrock, czyli zespół pochodzący z jednego z krajów gospodarzy tegorocznego mundialu. Tak, chodzi oczywiście o Kanadę. No, ekipa Kanady dzisiaj rozpocznie swoje zmagania w tym turnieju od meczu z Bośnią i Hercegowiną. No, bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie, co by nie mówić. Gospodarze zawsze stawiają rywalom wysoko poprzeczkę. O 21:00 ten mecz się rozpocznie, gdyby ktoś chciał rzucić okiem na zmagania piłkarzy. Nickelback za nami, to teraz po polsku zagramy. Brygada Kryzys, to co czujesz.

0: To był zespół Placebo, który w tym roku rusza w jubileuszową trasę koncertową z okazji 30-lecia swojego płytowego debiutu. No i ten jubileusz także będą świętować w Polsce na koncercie w Łodzi, w tamtejszej Atlas Arenie. Koncert odbędzie się 18 listopada. Every You, Ever Me, Placebo. Za nami Westerok, a za chwilę będzie 13. Lada moment, najnowszy raport w SC Rock, a kolejną godzinę rozpoczniemy od wielkiego hitu zespołu The Doors. Break on Through. Tuż po raporcie.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
5: Śledczy ujawniają szczegóły wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem. Husarze wchodzą do służby. Polska przyjęła pierwsze samoloty F-35. Ze Szczebrzeszyna trafi do Pszczyny w raporcie drewnianych chrząszcz.

0: Trzymano na terenie Zamościa i przewieziono do rzeszowskiej prokuratury.
1: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
0: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Jak przekazano, płody i odpady medyczne odnajdywane są na głębokości około 1,5 metra.
1: Na chwilę obecną mamy potwierdzone 29 płodów. Z informacji, które zostały przekazane przez prokuratora obecnego na miejscu tego zdarzenia, mówi, że może to potrwać do początku przyszłego tygodnia.
0: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. A więcej informacji na ten temat na se.pl.
2: To jest raport.
0: To historyczny dzień dla Polski, tak prezydent Karol Nawrocki nazwał pierwszy lot samolotów F-35 nad krajem. W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku podczas specjalnej ceremonii przyjęto do służby w Siłach Zbrojnych te nowoczesne maszyny.
3: Polska w swojej historii po roku 89 za sprawą wspaniałych, profesjonalnych polskich pilotów, polskiego żołnierza i najlepszego na świecie sprzętu, czyli F-35, nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
0: Samoloty przeszły tradycyjny chrzest. Uczestniczyły w nim żona szefa MON-u Paulina Kosiniak-Kamysz oraz Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po Macieju Slabie Krakowianie, polskim pilocie, który zginął podczas prób do Air Show Radom.
4: W czasach, gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze, strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
0: Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35, a wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Teraz Sosnowiec. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętej Barbary pacjenci onkologicznie mogą korzystać ze strefy wytchnienia. To specjalnie stworzone dla nich miejsce, w którym mogą posiedzieć w wygodnych fotelach, poczytać książkę, posłuchać muzyki i porozmawiać.
5: Wejdzie się, to już się człowiek czuje, inaczej tak się uspokaja. Nie wchodzi na salę, nie widać tych aparatury, tych podajników, tych wszystkich. Naprawdę, tu jest super robot.
6: Śniadanka, mamy napoje, sobie popijemy, jest gdzie usiąść.
7: Kowalczyk Marek, oddział onkologii klinicznej. Pacjenci są w lepszym nastroju, mają możliwość spotkania się w kameralnych warunkach z rodziną. Spędzenia z nimi czasu. Próbujemy robić wszystko, żeby ten szpital jak najmniej ten szpital przypominał.
0: Oddział onkologii klinicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu przyjmuje rocznie blisko 4000 pacjentów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ze Szczebrzeszyna do Pszczyny trafi nowy drewniany chrząszcz. Te dwa miasta pojawiają się w wierszu Jana Brzechwy. W Szczebrzeszynie można znaleźć dwie rzeźby słynnego owada. Dwumetrowej wysokości pomnik z brązu znajduje się na rynku miasta. Z kolei przy Górze Zamkowej stoi stara rzeźba wykonana z lipy. To właśnie ten stary pomnik chciał przekazać Pszczynie burmistrz Szczebrzeszyna. Nie uzyskał jednak na to zgody Rady Miasta. Samorządowiec ufundował zatem całkiem nową rzeźbę, która trafi na Śląsk.
8: Już do starego chrząszcza nie miałem zgody rady, żeby go przekazać, a postanowiliśmy wyrzeźbić nowego chrząszcza i przekazać go mieszkańcom Pszczyny.
0: Mówi burmistrz Szczebrzeszyna Rafał Kowalik, a jutro oficjalne odsłonięcie nowej rzeźby w Pszczynie.
9: Jestem pod wielkim wrażeniem. Chciał przekazać Pszczynie burmistrz Szczebrzeszyna.
0: No, brawo.
9: Lepiej tego koleżanka naprawdę wymyślić nie mogła. Brawo.
10: Pogoda.
0: W najwyższych partiach Tatr pojawiły się dziś opady śniegu. To efekt napływu chłodnego powietrza znad północno-zachodniego Atlantyku i o tej porze roku, jak mówią synoptycy, nie jest niczym nadzwyczajnym. Rano na Kasprowym Wierchu było 0 stopni. Poza tym piątek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, a temperatura od 16 do 20 stopni.

0: To był zespół ONA w Esterok. No i Agnieszka Chylińska, świętująca swoje 30-lecie, świętująca także swoje półwiecze. W tym roku całkiem niedawno w Łodzi odbył się taki wyjątkowy koncert, podczas którego, no co tu dużo mówić, no hucznie pani Agnieszka świętowała swoje urodziny. Raz jeszcze wszystkiego dobrego z tej właśnie okazji. A to był fragment płyty Trip. Tej z kropkami po każdej z liter, w razie czego, w tytule. To był rok 98, no i najtrudniej. Chyba ten najbardziej znany kawałek z tracklisty tego właśnie albumu. Chyba na pewno. 13 minut po 13 w piątkowe, wczesne popołudnie. Ukłon raz jeszcze, Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Proszę pamiętać, że w zanadrzu mam pakiet koncertowy od zespołu Foo Fighters. Oczywiście w oczekiwaniu, to tak, żeby umilić Państwu to oczekiwanie właśnie na ten poniedziałkowy koncert zespołu na PGE Narodowym. Może już w tej godzinie takie przyjemności dla Państwa? Proszę być na nasłuchu. The Verve i The Clash, lada moment na naszej antenie, a teraz gramy YouTube in a Love.

No tak, były kiedyś takie czasy, kiedy ochrona podczas rockowych koncertów kategorycznie zabraniała publiczności wstawać z miejsc i tańczyć i pozwalać sobie na tego typu spontaniczność. I na przykład dla zespołu, który żył właśnie taką interakcją z publicznością, no była to sytuacja nie do zniesienia i nie do zaakceptowania. I na przykład 21 września 1979 roku na scenie nowojorskiego Palladium występował zespół The Clash. I tam właśnie tego typu obostrzenia obowiązywały i to tam, w akcie czystej, nieskrępowanej frustracji, można powiedzieć, basista zespołu The Clash, Paul Simon, on uniósł nad głowę swojego ukochanego Fendera, no i z taką furią roztrzaskał go o deski sceny. Cała sytuacja została ujęta w fotografii, zapisana na kliszy aparatu, no i liderowi zespołu The Clash to zdjęcie podobało się do tego stopnia, że stało się okładką jednej z najbardziej kultowych płyt w historii rocka, punk rocka. Tak, mowa oczywiście o okładce płyty, z której pochodził ten właśnie utwór London Calling. Reszta, jak wiadomo, jest już historią. The Clash za nami, Westerrock. Zeppelini za chwilę na naszej antenie się pojawią, a teraz ten, który w poniedziałek miał swoje urodziny, Matt Bellamy i Views Westerrock.

0: Oj tak, jeden z tych numerów, które kończą się za szybko po prostu. Tak pięknie sączył się ten riff, choć niektórzy mówią, że lepiej zostawić sobie lekki niedosyt niż wiadomo. Immigrant Song i Led Zeppelin już za nami w SC Rock. Niecałe pół godziny do 14 nam pozostaje. Thomas Rack G jeszcze w tej godzinie na pewno. Floyd G, Money, proszę bardzo, też będą tuż przed drugą.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Otworzyłeś sobie mapki, to opowiedz państwu, co się dzieje.
3: Może lać, padać, mogą pojawić się burze. Później burze w pasie takim przez Polskę nam się przetoczą.
4: Też miałem wczoraj burze w pasie.
2: Axolot to jest jedno z moich ulubionych zwierzątek. Myślę, że nie tylko moje, bo ma prześliczną minę. To jest drapieżny płas, który występuje w okolicach miasta Meksyk.
3: Taki brzydalek trochę, no niby Cudny. Taki, wiesz, uśmieszek niby ma, niby te oczka takie kaprawe do tego wszystkiego. Z główki wystają mu jakieś takie dziwne, nie wiem, pajączkowate rączki.
4: No bo tego... pany kończył.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Mick Jagger to człowiek, który potrafi zaskoczyć wszystkich dookoła. Wokalista The Rolling Stones zaśpiewał ostatnio w pubie w Oxfordzie. Ta dość niecodzienna sytuacja zdarzyła się podczas tradycyjnego cotygodniowego wieczoru z muzyką folkową. Jagger zaśpiewał u boku wykładowcy uniwersyteckiego tradycyjną pieśń ludową Handsome Molly, a szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.

To był Tomasz Raggi, czyli artysta pochodzący ze stolicy Włoch. A właśnie, a propos, wspominałem przed godziną o dzisiejszym meczu Kanady z Bośnią i Hercegowiną, a Bośnia i Hercegowina właśnie to ta ekipa, która pozbawiła Włochów marzeń o tegorocznym mundialu. Przypomnę, Włosi przegrali po rzutach karnych w finale barażów właśnie z Bośnią i Hercegowiną. No i po raz trzeci z rzędu zabraknie ich na Mistrzostwach Świata. Więc jeżeli chodzi o tych nieobecnych na mundialu, to znaleźliśmy się naprawdę w zacnym gronie. Tomasz Raggi, For Nothing, to już za nami w SC Rock. Teraz będą chłopcy z Placu Broni.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely that geezer is cruising for bruising.
2: Żeby nagrać tę płytę, wystarczyły im zaledwie dwie sesje nagraniowe w 72 i 73 roku. Sesje, które odbyły się w tych legendarnych studiach przy Abbey Road w Londynie. Mowa rzecz jasna o płycie The Dark Side of the Moon, której fragment zamyka tę kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. Pink Floyd, Money już za nami. Przed nami 14, za chwilę najnowszy raport, a następnie na naszej antenie pojawią się Gansi.
3: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
4: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
3: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
4: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: Reklama.
6: Nowoczesne F-35 oficjalnie weszły do służby. W bazie w Łasku jest nasz reporter. Wypadek w przedszkolu w Bartoszycach. Pięciolatka z poparzeniami trafiła do szpitala. W raporcie Piotrków Trybunalski i próba pobicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów.
7: SK Rock. Raport.
6: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Słowa o wielkim dniu dla bezpieczeństwa polskiego nieba i polityczne szpile. Mimo kłód rzucanych pod nogi, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji armii, oświadczył szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ceremonii włączenia samolotów F-35 do sił zbrojnych. To przytyk do decyzji prezydenta o wecie do programu SAFE.

0: niemal niezauważalny dla radarów, a sama maszyna działa jak latające centrum dowodzenia.
1: To jest raport.
2: Wypadek w przedszkolu. 5-latka trafiła do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności poparzenia dziewczynki. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w jednym z prywatnych przedszkoli w Bartoszycach.
3: Dziewczynka w wieku 5 lat doznała oparzeń ciała powstałych w wyniku wylania na powierzchnię ciała wrzątku. Dziecko zostało przetransportowane przez załogę zespołu ratownictwa medycznego do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
2: Relacjonował Piotr Drost z bartoszyckiej policji. Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. Tak Wody Polskie ściągają opłaty abonamentowe od wodociągów w całym kraju. Ich przedstawiciele alarmują, że naraża to samorządowe budżety na gigantyczne i oderwane od realiów koszty. A sprawą zajął się nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Przedsiębiorstwa wodociągowe w całej Polsce alarmują, że po zmianach w prawie wodnym płacą abonamenty i kary naliczane nie na podstawie rzeczywistego zużycia wody, ale teoretycznych możliwości swoich instalacji. W praktyce oznacza to, że wysokość należności wyliczana jest m.in. z maksymalnej wydajności np. pomp. Taki mechanizm, jak przekonują, prowadzi do wielokrotnego zawyżania opłat, które ostatecznie obciążają mieszkańców i lokalne budżety. Sprawa budzi coraz większe kontrowersje i trafia do sądów administracyjnych. Na taką drogę sądową zdecydowały się m.in. wodociągi z Piaseczna pod Warszawą, które walczą o ponad 1 000 000 złotych rekompensaty w tej sprawie.
2: A więcej informacji na ten temat w artykule Mateusza Chłystuna na se.pl.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: W 8 godzin chcą obciąć co najmniej 467 osób. Jutro w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się próba pobicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów.
5: Będzie nas około 20 fryzjerów. Liczymy na mieszkańców Piotrkowa i okolic. I oczywiście nie tylko. Można przyjechać z całej Polski. Najważniejsze, żeby była duża frekwencja, żebyśmy mogli osiągnąć ten rekord. Kto ma ochotę zmienić fryzurę, to serdecznie zapraszamy.
2: Mówi Małgorzata Walkowiak, fryzjerka z Bełchatowa, która dołączyła do akcji, a cięcie włosów ruszy o 10 w Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie.
6: SK Rock Biznes.
2: Na początek ceny paliw na stacjach od jutra do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 6,58, a diesla 6,40 zł. To oznacza, że w porównaniu z piątkiem ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. Resort Energii chce wybrać partnera do budowy drugiej elektrowni jądrowej w przyszłym roku, poinformował wiceminister energii Wojciech Wrochna. Preferowane lokalizacje drugiej elektrowni to wciąż Bełchatów i Konin. PKP Intercity uruchomi dodatkowe połączenia. Ma to związek z organizowanym za tydzień w Poznaniu Pyrkonem, jednym z największych festiwali fantastyki. Podróż do i ze stolicy Wielkopolski miłośnicy tego gatunku będą mogli odbyć na pokładzie Galaktyki, Portalu, Czarodzieja czy Krasnoluda.
6: Pogoda.
2: Dziś zachmurzenie duże, deszcz i burze. W szczytowych partiach Tatry także deszcz ze śniegiem. Temperatura od 16 do 20 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14. Jutro dominować będą opady deszczu, możliwe także grad oraz burze, a niedziela będzie chłodna i wietrzna.

0: To zespół Queen i Innuendo w Esterok. Wcześniej jeszcze i od tego zaczęliśmy tę godzinę. Guns N' Roses i ich wersja Knocking on Heaven's Door Boba Dylana. To skoro Queen się pojawił, a wcześniej jeszcze cover, no to połączymy te dwie rzeczy i zawrzemy je, że tak powiem, w pytaniu konkursowym do Państwa, bo do wzięcia jest ten zestaw koncertowy od Foo Fighters w poniedziałek. Foo Fighters na PGE Narodowym. No i ja mam dla Państwa taki właśnie koncertowy zestaw, bo jest fajna torba na ramię, do tego jeszcze nakładka na gramofon, taka filcowa, fajna, z grafiką z tej najnowszej płyty Foo Fighters, Your Favorite Toy, i tę właśnie najnowszą płytę w wersji winylowej mam dla Państwa w prezencie. To między innymi, bo do tego jeszcze dorzucimy zestaw w gadżetów Eski Rock, w tym nasz nowy blaszany kubek z naszym logo i z napisem Nie mamy hamulców. No to jeżeli ktoś chciałby wejść w posiadanie takiego okazałego pakietu od Foo Fighters i Eski Rock, no to proszę mi wymienić tytuł przynajmniej jednego utworu zespołu Queen, który podczas koncertu Foo Fighters albo koncertów Foo Fighters został skawerowany. Właśnie przez zespół Foo Fighters. Jeżeli ktoś wie, to proszę dać znać. Czekam na głosówki na naszym eskarokowym messengerze.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten kawałek jest od Evanescence. Who will you follow?

0: To była Koma i na pół w Este Rock. Padło pytanie konkursowe parę minut temu w kontekście Foo Fighters, no i coverów Queenu, które zdarza im się wykonywać podczas koncertów. Ciekaw jestem, może sytuacja się powtórzy podczas tego poniedziałkowego koncertu na PGE Narodowym i prosiłem o podanie tytułu przynajmniej jednego utworu zespołu Queen, który został skawerowany podczas jakiegoś koncertu zespołu Foo Fighters. Pan Maksymilian chciałby spróbować swoich sił.
1: Odpowiedź na pytanie, jakie utwory coverowali Foo Fighters zespołu Queen. Było to między innymi Under Pressure.
0: Under Pressure. Czyżby? Ha! Chyba tak. Chyba to była poprawna odpowiedź. To już mogę powiedzieć, że to właśnie nagranie z jednego z koncertów zespołu Foo Fighters. Rzeczywiście brzmi jak Under Pressure. Panie Maksymilianie, gratuluję serdecznie. Jest jak najbardziej poprawna odpowiedź, w związku z czym ten zestaw koncertowy od Foo Fighters i Esky Rock w składzie torba naramienna, płyta winylowa, Foo Fighters, no i oczywiście nasz nowy blaszany kubek z logo Esky Rock wędrują do pana. Niech dobrze służą, a to już Neil Young.

0: In the Army Now i Status Quo w ST Rock na 22 minuty przed 15. Pakiet od Foo Fighters rozdany, niech dobrze służy. Under Pressure to oczywiście ten tytuł, który podał nam tutaj Maximilian kilka minut temu, ale jeżeli ktoś wymieniłby na przykład Somebody to Love albo We Will Rock You, te utwory też były coverowane podczas koncertów zespołu Foo Fighters. No i jak powiedziałem, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać w Warszawie. Jeżeli chodzi o te dotychczasowe, no to nie widziałem coverów Queen na tej trasie, ale może panowie zrobią w poniedziałek jakąś niespodziankę nam, kto wie.
1: Autopromocja. Melina S. Rock.
2: Abelard Giza.
3: Dostajesz do obsługi człowieka istotę, no na tej ziemi na razie, tak, się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? No to ja, no to stary, kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

To był Hej i Bezruch w SC Rock. Tymczasem w tym tygodniu minął rok od tego ostatniego, jak na razie, koncertu zespołu The Cult w naszym kraju. The Cult za chwilę na naszej antenie. Przypomnę, ten występ miał miejsce w Poznaniu w czerwcu ubiegłego roku. No i na kolejną wizytę w Polsce szybko się nie zapowiada, raczej, bo przypomnę, że jesienią grupa The Cult poinformowała fanów, że zawiesza na czas nieokreślony działalność koncertową, aby skupić się na tworzeniu. No, ale jak już coś stworzą nowego, ciekawego, to domyślam się, że będzie szansa na jakiś powrót na koncerty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także trzymamy za to kciuki. No, a w międzyczasie przypominamy sobie Firewoman, The Cult przed nami.

0: Good Charlotte, I Just Wanna Live w Este Rock. Już na finał godziny i naszego piątkowego spotkania, bo zbliżamy się do 15, a to oznacza, że za chwilę najnowszy raport, a tuż potem wystartuje piątkowe wydanie kolumny Zygmunta. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam. W razie czego będę się tutaj kręcił jutro po południu. Także do usłyszenia jutro po 14.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama. Słuchacie Eski Rock.
5: Znamy zeznania patomorfolog zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Boją się utraty pracy, zaostrza się protest pracowników szpitala w Gostyninie. Polska ma swoją reprezentację na mundialu. To 4 sędziów piłkarskich.
6: Eski Rock. Raport.
5: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Znamy zeznania lekarki patomorfolog zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustalili nasi dziennikarze, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50, najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co kobieta powiedziała podczas przesłuchania?
7: Według moich nieoficjalnych informacji 57-letnia lekarka patomorfolog tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w czasie pandemii COVID-u. Kobieta twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne. Miała tego dokonywać w domu. Kiedy zakończyła rzekome analizy, chowała ciała do worków jutowych i zakopywała na swojej działce. Na posesji stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. Lekarka w tym czasie pracowała w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Przed nimi teraz ogrom pracy. Ujawnione szczątki będą poddawane analizie porównawczej DNA. Kobieta została tymczasem zatrzymana.

0: mają żadnych informacji o przyszłości placówki, a chodzi o planowane połączenie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku.
1: Pracownicy są okłamani z niewiedzą wielką, cokolwiek się dzieje. Dowiadujemy się tylko gdzieś w kuluarach lub z plotek. Czy zatrudnienie będzie zachowane? Czy wynagrodzenia będą zachowane? Czy wszystkie oddziały będą istnieć w tym szpitalu w Gostyninie? Bo jeżeli zlikwidują jakiś oddział, no to wiadomo, są zwolnienia.
0: Mówi przewodniczący Płockiej Solidarności Andrzej Burnat. Władze województwa potwierdzają, że plany konsolidacji są, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, mówi Marta Milewska, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego.
2: Wynika takie rozwiązanie przede wszystkim z konieczności dostosowania się do potrzeb demograficznych i do potrzeby efektywniejszego wykorzystania kadry i potencjału obu placówek.
0: Protestujący zapowiedzieli wywieszenie flag i transparentów na budynku szpitala ze swoimi postulatami.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Mamy swoją reprezentację na mundialu. To czterech polskich sędziów. W Stanach są już Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Tomasz Kwiatkowski i Adam Kupsik z Poznania.
4: My nie stawiamy sobie jakichś bardzo dalekosiężnych planów co do etapu turnieju, w którym chcemy posędziować. Chcemy posędziować każdy mecz, który dostaniemy jak najlepiej. Najważniejszym celem dla nas jest to, aby godnie reprezentować nasze środowisko sędziowskie i Polskę w każdym meczu, a możemy to zrobić właśnie poprzez trafne decyzje na boiskach.
0: Mówił nam arbiter z Poznania, a na razie nie wiadomo, które spotkania poprowadzą polscy sędziowie.
5: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
6: Pogoda.
0: Pogoda idealna dzisiaj do rymowania. Zachmurzenie duże, deszcz i burze. W szczytowych partiach Tatr także deszcz ze śniegiem. Temperatura od 16 do 20 stopni. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14. Jutro dominować będą opady deszczu, możliwe także grat oraz burze, a niedziela będzie chłodna i wietrzna.
5: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna w piątek i nie wiem jak rymuje, ale Kruszyńska raportuje.
0: Jestem, dzień dobry.
9: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i kto jeszcze jest z nami, można dzwonić, można słać głosówki ode mnie, dzisiaj na pewno dźwięki z oklaskami i bilet na Kings of Leon kumulacja, a dorzucę jeszcze Żurawinę i od takiego zespołu zaczniemy. SK Rock. Obiecujemy, że będzie smacznie, Dawid Zygmunt, zapraszam.

0: Jogger i piosenka ze Spidermana. A już teraz zrywamy pajęczynę i zaglądamy do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa. I to tutaj odkurzamy dźwięki nieco przesypane i w tym tygodniu rozgrzewamy Państwa w kopalni przed poniedziałkowym koncertem zespołu Foo Fighters i Państwo grzeją razem z nami. Halo, halo, dzień dobry, słuchamy.
2: Dzień dobry, ja może kontrowersyjnie, ale lubię Foo Fighters za to, że nie są Nirvaną.
0: Szanuję to zdanie.
2: Pozdrawiam.
0: A pani? A pan? A pan?
3: Cześć.
0: Pan, dzień dobry.
3: Ja najbardziej lubię zespół Foo Fighters za nazwę.
0: Okej.
3: Którą zaczerpnęli z II wojny światowej. Chodzi o świecące kule. Do dziś nie zidentyfikowane.
0: Ara. Ara i kolejna wiadomość, halo.
4: Lubię Foo Fighters za koncerty. Po jednym z nich nogi odmówiły mi posłuszeństwa i musiałam siedzieć 20 minut, żeby móc pójść dalej.
0: A my idziemy do kolejnej wiadomości.
5: Cześć, Dawidzie.
0: Dzień dobry panu.
5: Mam nadzieję, że do zobaczenia w poniedziałek na koncercie. No, pozdrawiam.
0: Żeby tylko wam nogi nie odmówiły posłuszeństwa, tym bardziej, że no szykuje się... Co się szykuje?
6: Energia, power, humor, dowcip.
0: Tak właśnie będzie.
6: Uśmiech.
0: I uśmiech też będzie.
6: I pozytywny przekaz. Za to kocham ten zespół, jest naprawdę super, uwielbiam, polecam każdemu.
0: I ten zespół zagra w Polsce po weekendzie i podczas tego koncertu nie powinno zabraknąć naszego wykopaliska. Halo.
7: Dzień dobry Dawidzie, tutaj Adam, motorniczy z Wrocławia.
0: Cześć Adam.
7: A propos kawałka Foo Fighters, ja ostatnio jakiś czas temu w fazę Daniego, naprawdę on daje mi tyle motywacji, że jesteś w stanie go słuchać w kółko.
0: No, to słuchamy. Utwór Walk to Foo Fighters w kopalni odkrywkowej.

0: Drogi Dawidzie, Foo Fighters są spoko, Kings of Leon są spoko, wyjściówek nie potrzebuję, w sensie i tak nie mogę pojechać, chociaż kurde, jakbym dostał, to może bym pojechał, ale coś innego przyjmuje do głowy. Foo Fighters, Walk. Idę o zakład, że nie puścisz Walk innego zespołu, innej kapeli, Pantery mianowicie.
1: Are you talking to me?
0: Co?
1: Are you talking to me?
0: Zakład?
1: Walk!
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

Na Zygmunta. Este rok. Zero powtórek, 100% najlepszego roka w mieście.

0: proszę sobie krzyknąć. O! W tym języku to bym się chyba w Meksyku dogadał. A mundial wystartował, za nami dwa mecze. Nie wiem jak ten drugi, ale ten pierwszy. Meksyk, RPA, to był jakiś dramat. Ja się nie dziwię, że aż trzech piłkarzy dostało czerwoną kartkę i wcześniej opuściło boisko. Mi też było trudno wytrzymać do końca. A więcej nie tylko o sporcie, już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESCROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: ESCROK. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka.
6: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
5: Informuje Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny.
4: To jest raport.
5: Warszawa walczy o siedzibę Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dziś przedstawiciele miasta i Mazowsza podpisali deklarację poparcie dla utworzenia w regionie Centrum Technologicznego. To właśnie tam miałyby się koncentrować działania związane z bezpieczeństwem w przestrzeni kosmicznej.
7: To jest olbrzymia szansa dla Polski, ale to jest już olbrzymia szansa dla Warszawy i dla Mazowsza, i dlatego podpisujemy to porozumienie.
5: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent miasta. Decyzja o tym, gdzie ostatecznie powstanie centrum, zostanie podjęta w najbliższych miesiącach.

0: RMFSK Rock Sport.
1: Na początek Chiny i Liga Narodów. Polscy siatkarze rozgrywali dziś trzeci mecz. Ich rywalami byli Japończycy, którzy wygrali pierwszy set 25-21. W drugim był identyczny wynik na korzyść Polaków. Niestety w trzecim secie znów triumfowali Japończycy. Polak o krok od fotela lidera. Przed nami kluczowy weekend na torze w Irlandii. Najlepszy polski drifter Piotr Więcek wraca na swój ulubiony tor. 13 i 14 czerwca na kultowym torze Mondello Park zmierzą się najlepsi drifterzy Europy. Stawka tej rundy jest wyjątkowo wysoka. Każdy punkt może mieć ogromne znaczenie przed wielkim finałem sezonu, który we wrześniu odbędzie się w Polsce na PGE Narodowym. I jeszcze Szczypiorniak. Do zespołu z Lublina dołączy jedna z najbardziej obiecujących młodych bramkarek w kraju. Nina Smelcerz uzupełni ekipę golkiperek PGE MKS-u Elwold Lublin. Nina ma się przede wszystkim rozwijać i być wzmocnieniem.
2: Dobre warunki fizyczne, co akurat w żeńskiej piłce ręcznej, jeśli chodzi o bramkę, to jest naprawdę duży, bardzo duży argument. Poza tym charakteryzuje się bardzo dużą taką ambicją i pracowitością. Sfiksowanie na temat piłki ręcznej to jest to, co myślę, że zawodników i zawodniczki charakteryzuje, tych najwyższych, którzy są zdeklarowani do tego, żeby osiągnąć najwyższe cele.
1: Mówił Tomasz Błaszkiewicz, trener bramkarek.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: My Only Angel. To Aerosmith z Youngbloodem w programie Kolumna Zygmunta w Esterok, a pod koniec miesiąca w Czechach festiwal Youngblooda. A już w przyszłym tygodniu w Pradze impreza, z którą się przyjaźnimy, festiwal Metronome. Rozdawaliśmy wam bilety i wspólnie przeżyjemy koncert Stinga, Nicka Cave'a czy Manic Street Preachers. Za tydzień widzimy się w Czechach. Ja mam nadzieję, że pojedziemy tam z godnością, tym bardziej, że Czesi są już po pierwszym meczu na Mundialu i już mają więcej porażek niż Polska. A w Polsce w przyszłym tygodniu Kings of Leon. Kto chce bilety na Kings of Leon, musi wysłać do radia krótką głosówkę i mnie czymś zaskoczyć. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Trzy kobiety. Trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Happy Set w Radiu SK Rock, a to zespół, który jest teraz w klimacie urodzinowym. Panowie celebrują 25. urodziny, no a jak jest okazja, to ja wyciągam fleta. Tak jest. Pozdrawiam chłopaków, a Państwa odsyłam na YouTube'owy kanał Happy Set. To tam właśnie wleciał pierwszy odcinek takiego vloga o początkach zespołu, a z tego co rozumiem, to będzie tych filmów 25. 25 filmów na 25 urodziny Happy Set. Zajrzyjcie do internetu. A w radiu już za chwilę raport.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja, no że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
2: Łukasz Bąk.
4: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi, sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi, sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Wstrząsające odkrycie pod Rzeszowem. Lekarka prowadziła badania w czasie pandemii. Szef MON wbija szpilkę prezydentowi podczas ceremonii przyjęcia do armii F-35. Nie żartuj o bombach na lotnisku. Grożą za to surowe konsekwencje, przypominają służby.
2: SK Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której śledczy odkryli szczątki około 30 płodów. Twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. 57-lekarka zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii COVID-19. To najnowsze, nieoficjalne ustalenia naszego reportera w tej sprawie. Z kolejnymi szczegółami tego makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o historii tej działki?
3: Lekarka kupiła ją kilkanaście lat temu jako inwestycję. Na jej zlecenie ekipy remontowe prowadziły tam wtedy różne prace, ale kobieta przestała im płacić. Ekipy się wycofały, a na posesji pozostał niezamieszkały dom. To przy nim zakopywała m.in. płody, chowając je wcześniej do jutowych worków. Śledczy ujawnili do tej pory szczątki około 50 dzieci, które były zakopane na głębokości około 1,5 metra. Pod ziemią były też tysiące probówek, pojemników medycznych czy płytek, na których analizuje się materiał pod mikroskopem.
1: No Mateuszu, ta kobieta, jak ustaliłeś wcześniej, niedawno pozbyła się tej działki.
3: Sprzedała ją skupującemu nieruchomości

0: Ceremonii przyjęcia do armii samolotów F-35 Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy w sprawie programu SAFE.
1: Pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo czasem braku podpisu, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii.
0: Mówił minister obrony i dziękował wszystkim, którzy poparli unijny program pożyczek na obronność. Przypomnijmy, w ramach pierwszego etapu SAFE podpisano ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu i wkrótce może wrócić do orzekania. Chodzi o sędzię Sądu Okręgowego w Zamościu, która w listopadzie ubiegłego roku wjechała w jadący przed nią samochód. Miała 1,5 promila. Kobieta przez pół roku była zawieszona w obowiązkach. Od maja formalnie wróciła do pracy, ale przebywa na zwolnieniu lekarskim, bo okres zawieszenia nie został przedłużony.
2: Na uchwałę Sądu Najwyższego o wyrażeniu zgody na pociągnięcie sędzi do odpowiedzialności karnej zażalenie złożył obrońca. Akta sprawy zostały ponownie wysłane do Sądu Najwyższego celem rozpoznania tego zażalenia i do dnia dzisiejszego zażalenie to nie zostało rozpoznane. Nierozpoznanie tego zażalenia przez Sąd Najwyższy w rzeczywistości uniemożliwia kontynuowanie i zakończenie tego postępowania.
0: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nie zapominaj o walizce na dworcu, nie żartuj o bombach na lotnisku. Służby przypominają, że za niewinne żarty w czasie wakacji grożą surowe konsekwencje prawne i finansowe. Taka na przykład walizka może wywołać chaos na dworcu kolejowym, mówi Grzegorz Ławrynowicz, komendant Lubuskiej Straży Ochrony Kolei.
4: Osoby powinny sobie zdawać sprawę, że jeżeli odstawią sobie walizkę pod jakimś filarem dworca i idą na kawkę na chwilę tylko, wracając po 30 minutach, mogą zostać obciążone kosztami akcji ewakuacyjnej.
0: A dowcipy o bombach na lotniskach to kosztowny pomysł, dodaje Marek Cebula, wojewoda lubuski.
5: Niestety to nie jest dobry żart. Te wakacje mogą się zakończyć dla tej osoby i dla całej rodziny, z którą podróżuje.
0: A jeśli już zauważymy niepokojące sytuacje, reagujmy i dzwońmy na 112.
6: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
7: Pogoda. 691 613 613, a tu się dzwoni do kolumny. Halo, halo.
8: Witam cię, Dawidzie, Tomek z Otwocka.
9: A, witam cię, Tomaszu.
8: Możesz w wiadomościach od razu powiedzieć,
9: no?
8: Bo tunel niestety jest zamknięty w stronę Wisły, więc cały Ursynów już stoi.
9: Czyli co?
8: Będę dwa razy dłużej jechał.
9: Czyli dwa razy dłużej będziemy razem.
8: Oczywiście, nie, no to w domu i tak bym słuchał, ale to wiesz.
9: Tomek, bo jesteśmy w pogodzie, to powiedz jak u ciebie za oknem samochodu.
8: Nie, no piękne słoneczko świeci, ładne baranki na górze też sobie mrygają, więc jest pięknie, pięknie.
9: Gratuluję, bo nie wszędzie tak pięknie, Aniu.
0: No nie wszędzie, dziś możliwe przelotne opady deszczu, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Tam także możliwe burze. W szczytowych partiach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 16 do 20 stopni, chłodniej na wschodzie, północnym wschodzie, a także w regionie podgórskich Karpat, tam około 14 stopni. Jutro dominować będą także opady deszczu, możliwy także grad oraz burze.
6: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa, przedweekendowa i może ja zacytuję naszą rakietę. Maję Chwalińską zacytuję, cytuję. Teraz będę spać i teraz będę jeść. I to jest przepiękny pomysł na weekend? No chyba, że ktoś ma inny, to proszę wysłać głosówkę, chociaż nie. Mamy chyba awarię mety, więc proszę dzwonić. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

wyjątkowo zimny maj. Na czerwiec, no w weekend to może popadać, ale jak jest weekend, to musi być polane. I niech natura odpocznie i życzymy, żeby Państwo odpoczęli, a gdybyście chcieli coś odkryć, to szybciutkie polecajki płytowe. Z polskich to po raz kolejny wciągam nowy album zespołu Hamulec. To dla tych, co to lubią głośno. A jeśli chodzi o zagraniczne albumy, to dzisiaj premiera nowego krążka Tari Turunen. Choć chyba powinienem powiedzieć Tari Turunen. A przypominamy też o wydanych wcześniej nowych rzeczach od Shinedown, Evanescence, Foo Fighters, The Black Keys i Paula McCartneya. I teraz w kolumnie Zygmunta kawałek Ser Paula.

0: Hej Dawid, a ja muszę ci się przyznać, w porannej audycji wygrałem bilety na Kings of Leon, tylko ci.
1: Kolumna Zygmunta. Nagraj się na Messengera SG Rock. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Selling the Drama. No, drama to będzie, jak Nawrocki pojedzie do Stanów i zamiast magnesu na lodówkę przywiezie ze sobą Zbigniewa Ziobrę. Ale do tematu wizyty prezydenta Polski za oceanem jeszcze dzisiaj wrócimy. A więcej o tym, co ważne, już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Globalna awaria Facebooka. Awarii uległa także powiązana z nim infrastruktura Messengera i Instagrama. Problemy wystąpiły kilkanaście minut po 15. Użytkownicy byli automatycznie wylogowywani i nie mogli się ponownie zalogować. Na ekranach pojawia się komunikat o wystąpieniu nieoczekiwanego błędu.
2: To jest raport.
3: Ma odpowiedzieć za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Taki zarzut usłyszał kierowca, który doprowadził do tragedii w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-latek wjechał w pieszych.
4: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragrafu kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego tymczasowego aresztowania.
3: Mówi nam Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Kierowca wciąż przebywa w szpitalu. Za popełniony czyn grozi mu do 8 lat więzienia. Po Warszawie Zachodniej czas na modernizację Warszawy Wschodniej. W grudniu rusza przebudowa stacji. Pojawią się tam m.in. windy, schody ruchome i nowe tunele. Jeden z nich między Kijowską a Żupniczą. Większość pociągów dalekobieżnych zostanie skierowana na inne stacje, głównie Warszawę Gdańską czy Główną, a przebudowa będzie trwała 2 lata.
0: I jeszcze wracamy na Facebooka, bo ja sobie odświeżam, Aniu, odświeżam i błąd zniknął i mniemam, że ty masz jakąś moc sprawczą.
3: Wiadomość z ostatniej chwili.
0: Tak, i wiadomość od pana Łukasza.
5: Cześć.
0: Messenger działa, to ważne, bo mam bilety na koncert Kings of Leon i trzeba wysłać do radia głosówkę i mnie czymś zaskoczyć.

0: Polska Rock Sport.
1: Na początek Meksyk. Za nami już dwa mecze piłkarskich mistrzostw świata. Dziś Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Wcześniej w meczu otwarcia Meksyk 2-0 wygrał z RPA. W nocy inauguracja mundialu w dwóch kolejnych krajach gospodarzy. O 21:00 w Toronto Kanada podejmie Bośnię i Hercegowinę, a o 3:00 w nocy na stadionie w Los Angeles USA zmierzą się z Paragwajem. Dziś dowiemy się także, do kogo trafi brązowy medal koszykarski mistrzostw Polski. Wieczorem rewanżowy mecz między Dzikami Warszawą a Arką Gdynia. W pierwszym wygrali 5 punktami koszykarze z Gdyni. O tym, kto będzie trzecią drużyną tego sezonu, zdecyduje wynik dwóch meczów. O awans powalczy 4 Polaków. Jutro na torze we włoskim Lodigo odbędzie się turniej challenge żużlowych Mistrzostw Europy. Przed szansą awansu do tegorocznego cyklu stanie Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Przemysław Pawlicki i Paweł Przedpełski. Promocję do mistrzostw uzyska 6 najlepszych żużlowców tych zawodów. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 19:00.
2: I jeszcze siatkówka. Polska przegrała z Japonią w Lidze Narodów. Ze szczegółami wróci Ania za godzinę w kolejnych raportach.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Violet Grohl w Radiu SK Rock i chciałbym tej pani powiedzieć, że tata po weekendzie będzie w Polsce i my się nim zajmiemy. Foo Fighters przyjadą do Warszawy, a w Łodzi w przyszłym tygodniu Kings of Leon. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Dawidzie. W końcu się udało odebrać telefon.
0: Dzień dobry panu.
1: Panie Dawidzie, a będą jeszcze bilety, czy już nie będą bilety?
0: Mam bilety, dzisiaj kumulacja. Ale to trzeba mnie zaskoczyć.
1: Dobrze, dobrze.
0: Bilety na Kings of Leon, no. Słucham.
1: A pana żona też nie ma nazwiska, czy? też ma dwa imiona, czy?
0: Tak, i na pierwsze ma Andrzej.
1: Okej, okay, dobrze, to się panu udało, panie Dawidzie.
0: Bierz pan bilety i zostaw moją żonę.
1: Oczywiście, pozdrawiam.
2: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

0: You! A te piorun DC w Radiu SK Rock. Pioruny grają, a pioruny mogą też rypnąć z nieba. Są alerty dla 6 województw i szczególne wyrazy wsparcia dla Krakowa, bo tam sytuacja jest naprawdę poważna. Posłuchajmy.
1: Gdy zostanę prezydentem Krakowa...
0: To była Marianna Schreiber, żeby nie było, że nie ostrzegałem.
1: Gdy zostanę prezydentem Krakowa...
0: 3 sekundy ciszy dla Krakowa. Za chwilę raport.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Melina. S-Rock.
4: Maciej Siembieda.
5: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
4: Telewizyjnym detektywem, tak?
5: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
4: Kolombo po polsku.
5: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy.
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
6: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Polska będzie bezpieczniejsza. Pierwszy samolot F-35 oficjalnie przyjęte. Miała szarpać 2-letnie dziecko. Opiekunka zwolniona ze żłobka w Opolu. Setki tysięcy dzieci w ruchu w raporcie finał kampanii Rowerowy Maj.
1: SK Rock. Raport.
0: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 supernowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jednak maszyny można było zobaczyć nie tylko tam.
2: Rano 2 F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
3: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
4: Super!
5: Ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
2: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
6: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
2: Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał:
7: to nie siły powietrzne przechodzą rewolucję, to siły zbrojne przechodzą rewolucję.
2: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.
1: To jest raport.
0: Opiekunka, która miała szarpać 2-letnie dziecko, nie pracuje już w żłobku Autobusik w Opolu. Dyrekcja zwolniła ją natychmiast po tym, jak sprawa wyszła na jaw. Jej agresywne zachowanie potwierdziły nagrania z monitoringu.
8: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
0: Powiedziała nam Wioletta Burzek z zarządu żłobka i podkreśla, że

0: A wszystko po to, by sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka.
1: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne i do zachowania.
0: Tłumaczy Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu. Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnianiu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Setki tysięcy dzieci w ruchu. W Gdańsku zakończyła się ogólnopolska kampania Rowerowy Maj, promująca aktywność i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. W całym kraju wzięło w niej udział ponad 3000 uczestników z ponad 1600 placówek.
3: Cieszę się bardzo, że w tym roku mamy większą liczbę placówek, które uczestniczyły w Rowerowym Maju, bo to 273 placówki, przedszkola, szkoły, które właśnie aktywnie uczestniczyły w tym, żebyśmy byli zdrowsi, ale też, żeby po prostu nasze miasto było czystsze.
0: Mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. A na najbardziej aktywnych uczestników czekały nagrody, m.in. wyjścia do kina i teatru oraz warsztaty i zajęcia sportowe.
4: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Pogoda.
0: Piątek pochmurny z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. W centrum i na wschodzie możliwe również burze. Temperatura od 16 do 20 stopni. W nocy zanikające przelotne opady oraz mgły. Temperatura od 7 stopni na wschodzie i na Podhalu do 13 na południowym zachodzie i na Pomorzu. A jutro ciąg dalszy opadów deszczu. Możliwe także grad i burze.
4: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i to wielka radość kończyć tydzień razem z wami. No ale bez wazeliny, za to z oklaskami. To już tradycja, że na finał kolumny będą dźwięki z oklaskami i kto chce dostać brawa, niech wyśle do radia głosówkę i krzyknie: Zygmuncie, mamy weekend. Panie i panowie, dorośli i dzieci, można sobie krzyknąć. Można sobie krzyknąć do radia. A ja z państwem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Joey Ramone w Radiu SK Rock. A za chwilę Muse i Matt Bellamy. I poczytałem sobie kilka wypowiedzi Matta Bellamy'ego i trzeba to powiedzieć jasno, na urodzinach Trumpa to go raczej nie będzie. Ale będzie za to nasz prezydent Karol Nawrocki. Urodziny Donalda Trumpa w weekend w ogrodach Białego Domu, a najważniejszym punktem programu na tych urodzinach ma być gala MMA. No i z tego co wiemy, to nasz prezydent chyba lubi takie klimaty.
1: Bo to jest rzecz naturalna, przecież przez tyle lat boksowałem jako zawodnik gdańskiego stoczniowca. Byłem mistrzem Pomorza w wadze ciężkiej w boksie na takiej zapadłej hali stoczniowca na terenie Stoczni Gdańskiej.
0: A pan prezydent jedzie tam w roli gościa czy w roli faworyta?
1: Nie, no to jeśli chodzi o sportowe...
0: A czym pan bije najmocniej? Czołem! Czyli z dynki!

0: Też chciałam ci powiedzieć w sekrecie, że słuchałam porannej audycji 6 na 9, ale nie wygrałam żadnego biletu i nie pojadę do Łodzi. Ale ci, nie mów nikomu.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

Adrian Zsigmondá v Este Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego

0: Editors w Esterok. To jest Suga i taki cukier można kosztować na do tego warzywa, owoce. I byłem dzisiaj na targu i proszę Państwa, jakie piękne czereśnie. Jakie piękne czereśnie.
1: Zygmuncie, no. Ceny czereśni spadły poniżej 50 zł za kilogram. No. Możemy pozwolić sobie na pół kilograma.
0: Oczywiście pół kilograma na dwóch.
1: Szok.
0: No ale to wciąż nie są tanie rzeczy, więc jemy z pestkami. Połknij. Pestka to jest 30% wartości czereśni. Smacznie nam się ten weekend zaczyna. A co się dzieje poważnego? O tym powie Ania za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Podróżowanie dawnymi dyliżansami wiązało się z chorobą lokomocyjną, ryzykiem napaści rabunkowej i wieloma innymi niedogodnościami z pluskwami w pakiecie.
3: Fantastyczne to trzęsące, szarpiące zanurzenie się w świat ścieżek i dróg.
4: Słuchaj, jak zacząłeś, nawet ty stare normalnie koleje polskie.
5: Ty tylko stare.
6: Tytuł, który mógłbym sam napisać, gdybym pracował w Superekspresie. Na okładce znana dziennikarka wynosiła z domu wielkie siaty i mamy tytuł. Torbicka poszła z torbami.
4: Góralski poszedł w góry.
3: Ja w ogóle się zastanawiam, czy on tam nie dorabia.
4: Ziętarska wyszła z zasięcia.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: S-Rock. Raport.
8: A na początek ważny komunikat od ukraińskich sił powietrznych. Dziś Rosja może wystrzelić w stronę Ukrainy pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Ukraina nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, w związku z czym jej zestrzelenie jest niezwykle trudne. Do tematu wrócimy o 18:00.
7: To jest raport.
8: Zebrał 47 punktów karnych w kilkanaście minut. To efekt niebezpiecznego rajdu 42-letniego kierowcy w Braniewie w Warmińsko-Mazurskim.
9: Między innymi wyprzedzał w rejonie znakowanego przejścia dla pieszych, czy przekraczał linię podwójną ciągą. Swoim zachowaniem nie tylko naruszył przepisy ruchu drogowego, ale przede wszystkim stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Nagrania ze zdarzeń trafiły do policjantów za pośrednictwem skrzynki Stop Agresji Drogowej. Sprawa Słufina miała w sądzie.
8: Mówił Andrzej Jurkun z warmińsko-mazurskiej policji. Pakiet ceny paliwa niżej przedłużony do końca czerwca podało Ministerstwo Energii. Przy tej okazji przypominamy maksymalne ceny paliw na weekend i poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 6,58, a diesla 6,40 zł.

0: Polska Rock Sport.
1: A na początek Chiny. Polscy siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu Ligi Narodów. Jutro zespół Nikoli Grbicia ma dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao. Debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju. Powód?
2: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone, paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
1: Mówi Paweł Grycman, dyrektor Szkoły Trenerów PZPN, a dziś inauguracja mundialu w dwóch kolejnych krajach gospodarzy. O 21:00 w Toronto Kanada podejmie Bośnię i Hercegowinę, a o 3:00 w nocy na stadionie w Los Angeles USA zmierzą się z Paragwajem.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: To jest kolumna Zygmunta w

0: Royal Republic v Radiu SK Rock.
1: Tak je!
0: Gwiazda rokowizny. To w sierpniu i przed tymi koncertami będziemy rozdawać bilety, bo przed koncertem Kings of Leon rozdajemy bilety na Kings of Leon i ostatnie dwa do zabrania i trzeba było mnie zaskoczyć. Halo, halo, dzień dobry.
2: Drogi Zygmuncie.
0: Słucham!
2: Co mnie zaskoczyło, już opowiadam. Wczoraj na obiedzie rodzinnym mój brat, lat 22, obiecał nam, że tak, wreszcie poznamy jego najnowszą dziewczynę. Little did I know, że będzie starsza niż moja mama.
0: No to mów mi, ciociu!
2: I myślę, że jedyną rozwiązaniem, które pozwoli mi odreagować są bilety na Kings of Leon, so please.
0: No to daję, no.
2: Poproszę.
0: Gratuluję.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Garbage. Piosenka z deszczem w tytule i niech trochę pokropi, bo susza, ale w waszych sercach niech będzie słońce. Chyba już piernicze. Dobra, do finału. A przed nami finał kolumny Zygmunta i to taka tradycja, że ostatni utwór w piątkowej kolumnie to dźwięki z oklaskami i te oklaski będą dla państwa. W nagrodę za cały tydzień. No a że w przyszłym tygodniu koncert Kings of Leon pod naszymi flagami, no to zagramy tak.
1: Tak jest!
0: Prosimy o seks i fire.

0: Sex is on Fire, Kings of Leon. W przyszłym tygodniu koncert i gratuluję tym, którzy mają bilety. I zaraz będą prawa. I będą też prawa za cały tydzień, ale najpierw się upewnię, czy macie weekend.
1: Mamy weekend!
0: Tak jest! No. Na pewno.
2: Zygmuncie, mamy weekend!
0: Na pewno!
1: Zygmunt! Weekend!
0: Brawo! Brawo!
3: Pozdrawiam Eski Rok.
0: Brawo! A słuchali państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rok. Za chwilę raport, później radar, a ja bardzo dziękuję za obecność. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie wiadomości. Wybaczcie, że nie odpowiedziałem na wszystkie, ale wszystkie były zauważone. Wielkie ukłony dla was i mocno pozdrawiam. Dawid Zygmunt, do usłyszenia, do poniedziałku. Pa, pa.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: Reklama.

0: Wstrząsające odkrycie pod Rzeszowem. Mieszkańcy Lutoryżu są zszokowani. Rosja może dziś wystrzelić oriesznik. Ważny komunikat ukraińskich sił powietrznych. W raporcie także sport. Do gry wchodzą kolejni współgospodarze mundialu.
1: SK-ROK. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Nasi dziennikarze dotarli do szczegółów wyjaśnień. 57-letni patomorfolog zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustaliło nasze radio, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50-30 najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Mieszkańcy są zszokowani.
2: No to jest okropne, no. Jak można coś takiego zrobić? Co mogę powiedzieć? No, po prostu przerażające.
3: To jest świeża sprawa, trzeba czekać na ustalenia. No szokujące trochę, nie? Jak każde takie odkrycie.
2: W szoku byłam.
0: Na miejscu cały czas pracują śledczy. Mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Prace potrwają do przyszłego tygodnia. Postępowanie prokuratury toczy się z bezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Jest to zagrożone karą do 12 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Ponad ćwierć miliona osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących transportu publicznego związanego z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zorganizowało je stowarzyszenie Tak dla CPK. W Sejmie przedstawiono dziś efekty rozmów z mieszkańcami wykluczonych komunikacyjnie gmin. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co przyniosły wspomniane konsultacje.
4: Zaowocowały koncepcją sieci tras kolejowych w całym kraju, które miałyby na nowo połączyć gminy pozbawione dziś możliwości dojazdu pociągiem do większych ośrodków.
5: Plan docierający do 60% gmin w Polsce, do stolic gmin. To naszym zdaniem powinien być szkielet transportu.
4: Tłumaczył Patryk Wild ze

0: Ukraina nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, w związku z czym jej zestrzelenie jest niezwykle trudne. Uważajcie, bo Rosjanie szykują się do zmasowanego ataku, ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski. Proszę, zwracajcie uwagę na alarmy powietrzne dziś i w nadchodzących dniach. Rozumiemy, z kim mamy do czynienia i na co liczy Rosja. Zamiast pokoju wybierają rakiety. Nie mają innych kart.
1: Żadnych innych kart u nich nie ma.
0: Rosja już 4 razy atakowała Ukrainę oriesznikiem. Uderzał on pod Kijowem, we Lwowie, Dnieprze oraz Donbasie. Według danych wywiadowczych pocisk ten może być wyposażony zarówno w głowicę konwencjonalną, jak i nuklearną.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Do gry wchodzą kolejni współgospodarze mundialu. O 21:00 polskiego czasu mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei o 3:00 nad ranem Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem. Więcej o tych spotkaniach nasz reporter Michał Skolimowski.
3: To 3. w historii mundial z udziałem Kanady i 2. z rzędu. Do tej pory jednak ta reprezentacja na mistrzostwach nie zdobyła choćby punktu. Dziś stanie przed taką szansą i według bukmacherów w meczu z Bośnią i Hercegowiną ma większe szanse na zwycięstwo. Na boisko wybiegną też piłkarze USA, zagrają z Paragwajem. Obie ekipy wracają na mistrzostwa po przerwie. Amerykanie będą faworytem i to nie tylko z racji miana współgospodarza, ale dlatego, że ich kadrę w zdecydowanej większości tworzą piłkarze grający w Europie.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Pogoda.
0: Piątek pochmurny z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 16 do 20 stopni. W nocy zanikające opady oraz mgły. Temperatura od 7 stopni na wschodzie i na Podhalu do 13 na południowym zachodzie i na Pomorzu. Jutro ciąg dalszy opadów deszczu, możliwe także grad i burze. Temperatura od 17 do 21 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich, nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, tam około 15 stopni. Niedziela również chłodna i wietrzna.
6: Jakbyś powiedziała trzeci raz temperatura, to bym pomyślał, że jesteś fanką z Kolima.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Eskarok Rada.
6: Nie powiem, co pokazała między wejściami. W tej godzinie naszego spotkania w Radarze przede wszystkim zagramy szokująco dobry nowy Interpol. Powiemy też o Motley Crue, ale przede wszystkim ten nowy Interpol. O Jezu, jaki to jest dobry nowy Interpol. Ale teraz ludzie mówią, że czas na The Killers. To Somebody Told Me, 6 po 18 w piątek 12 czerwca. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

A takich dźwięków nie zabraknie jutro na Dniach Jastrzębia Zdroju. Natomiast już 14 czerwca w Warszawie na Dniach Białołęki w Parku Picassa będzie można podziwiać w najbliższą niedzielę formację Tilaf. Natomiast jak już jesteśmy przy podziwianiu, to formacja The Rolling Stones przygotowała specjalne wydanie swojego nowego albumu Foreign Tongues. Albumu, o którym dużo mówiliśmy, natomiast ta wyjątkowa wersja tego albumu dostanie także swoich własnych bohaterów, bohaterów Marvela, ponieważ do sprzedaży trafi, uwaga, 5 kolekcjonerskich wariantów z komiksami, okładkami, no i dodatkowymi rzeczami, które pojawią się oczywiście w tych wyjątkowych wydawnictwach. Na okładkach wiemy, że pojawią się Spider-Man, Kapitan Ameryka, Wolverine, Thor i Hulk. Każde to wydanie ma własną ilustrację przygotowaną przez rysowników Marvela oraz komiksowy insert dopasowany do konkretnej wersji albumu zespołu The Rolling Stones. Albumu 25 studyjnego, który 10 lipca będzie miał swoją premierę. A brzmi... No właśnie tak. To In The Stars, a to nowi Stones w SC Rock. Polecam także teledysk, jeśli Państwo chcą zagłębić się w swoisty deepfake.

Powiem Państwu szczerze, że kiedy dzisiaj zobaczyłem, że w Stanach Zjednoczonych wpadli na pomysł, że będą pokazywać film The Dirt o zespole Motley Crue, no to trochę się przeraziłem. Ja wiem, że ten film oczywiście dostępny jest na Netflixie i każdy go może zobaczyć, natomiast chyba bym nie chciał, żeby on był aż tak mocno szeroko dostępny w kinach. W końcu opowiada historię bez cenzury, pokazującą skrajny styl życia muzyków, pełen wszechobecnych narkotyków, brutalnego traktowania kobiet, przemocy, rażącego braku odpowiedzialności. No, gdyby powiedzieć, że to jest takie romantyzowanie destrukcyjnego życia, to chyba by nic nie powiedzieć. Ale z drugiej strony chcę też powiedzieć jasno, że bardzo się cieszę, że nie wszystko zostało pokazane w tym filmie, bo jeśli ktoś czytał książkę Nickiego Sixa, gdzie była opisywana sytuacja, która nosiła znamiona napaści na nieprzytomnej kobiecie, na szczęście to nie zostało pokazane w tym filmie. Ale z drugiej strony fani ortodoksyjni formacji Motley Crue są wkurzeni na przykład, że w tym filmie sprawa wypadku Vince'a Neila została potraktowana tak mocno po macoszemu. A więc ani jednym, ani drugim niestety się nie da dogodzić. No chyba, że się jest specjalnym lekarzem. A panowie z Motley Crue potrafią w dobre lekarstwa. To dr Phil Good, tak przypominając oczywiście tę brudną przeszłość tych kontrowersyjnych muzyków z formacji Motley Crue.

0: I tutaj nie chodzi tylko o lubienie. Zresztą panowie mówią, że teksty jak zwykle mają wiele warstw, niczym cebula, a odkrywanie ich sensu i ukrytych znaczeń sprawia, że do płyty wraca się wielokroć, jakby odtwarzało się ją po raz pierwszy. To tak przy okazji oczywiście płyty Szukamy Guza, z którą panowie wrócili jakiś czas temu, a teraz kontynuują swoją trasę koncertową i to w najlepsze, przy okazji także chwaląc się swoją nową stroną internetową.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESCRO.
2: W ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w ESCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

przyznam Państwu szczerze, że już kilka lat temu straciłem z radaru formację Interpol. Dokładnie wtedy, kiedy oni zaczęli iść dosyć mocno w stronę muzyki elektronicznej. I kiedy pojawiły się informacje o tym, że wracają z nowymi dźwiękami, przyznam szczerze, że kompletnie nie byłem zainteresowany. Kiedy dowiedziałem się, że David Friedman, związany chociażby z MGMT, będzie miksował ten nowy album, pomyślałem, że to będzie kolejny elektroniczny wypust. I jak się pomyliłem, jakże się pomyliłem, kiedy usłyszałem See Out Loud i wtedy sobie pomyślałem, o cholera, to jest taki Interpol, który przypomina mi ten Interpol z czasów z 2007 roku. I przyznam szczerze, że to jest jedna z ulubionych kompozycji moich z ostatnich lat, jeśli chodzi o te formacje. I przyznam Państwu szczerze, że kompletnie się tego nie spodziewałem. Zresztą oni sami mówią, że mają zupełnie różne nastroje przy okazji tej płyty. Mówią, że nie wszystko jest rockowe. Niektóre utwory są bardziej optymistyczne w inny sposób, niż ludzie mogliby pomyśleć o Interpolu. To był naprawdę fajny proces, wspominają na temat tego, co dziać się będzie w najbliższych tygodniach, kiedy dostaniemy nowy krążek formacji Interpol. Ladies and gentlemen, po raz pierwszy na antenie Eski Rock to See Out Loud, jedna z moich faworytów, jeśli chodzi o nowy krążek tego zespołu.

0: Warto wspomnieć, że Finger Eleven to nie tylko te dźwięki sprzed prawie 20 lat, ale ta kanadyjska formacja zachwyciła także kilka miesięcy temu, przyznając się do dosyć mocnych inspiracji Philem Collinsem i formacją Genesis, wypuszczając melodyjny album Last Night on Earth. A szczególnie polecam kompozycję The Mountain, która dosyć mocno pokazuje, że panowie nie skupiają się tylko na czterominutowych singlach. Polecam bardzo serdecznie zaznajomić się także z tymi dźwiękami od Finger Eleven.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Abelard Giza.
3: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał. Wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wzięliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic, oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
1: Eska Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego Razor Light zapomniał o Polsce. Posłuchamy także osoby, do której po nocach dzwoni lider The Cure. Ale zanim to wszystko, zapraszam do tego naszego grunge'owego pudła. To Nirvana, to Hard Shaped Box i to właśnie tak witamy się w drugiej godzinie naszego dzisiejszego piątkowego spotkania. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam.

to panowie, którzy już w najbliższy poniedziałek zameldują się na Stadionie Narodowym. Także z tymi utworami. To nowe Foo Fighters, Westerrock. A panowie są już w Europie. Dali fenomenalny koncert w Norwegii, gdzie sięgali chociażby po kompozycję Marigold, po którą to pan Dave Grohl właściwie koncertowo nie sięgał od 16 lat. Ale też dużo innych, chociażby akustycznych rarytasów nie brakowało na tym pierwszym europejskim koncercie w ramach tej nowej trasy koncertowej, która wiemy, że trwa w najlepsze. No właśnie, w poniedziałek formacja Foo Fighters, a przed nami to, co właściwie wydarzyło się w ubiegłym roku na Glastonbury. Wróćmy, drodzy Państwo, do tych wspomnień a propos pani Olivii Rodrigo i pana Roberta Smitha, którego świetnie znamy z formacji The Cure. Wiemy, przyglądamy się i trochę milcząco zerkamy na to, co dzieje się wokół tego wspólnego duetu.

Mówię o wspólnym duecie, bo te wspólne noce w studio, których było całkiem sporo, te wspólne dzwonienie do siebie w celach modowo-ubraniowych pokazuje, że ta dwójka ma się bez wątpienia ku sobie. Nie wiem, czy platonicznie, czy w jakikolwiek inny sposób emocjonalny, natomiast muzycznie no, potrafią stworzyć wyjątkowe dźwięki. To po raz pierwszy na antenie Eski Rock. What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo i pan Robert Smith.

Rozczarowanie. To jest to słowo, które ciśnie mi się dzisiaj na usta, kiedy czytałem o tym, że formacja Razorlight ujawnia szczegóły nowej trasy koncertowej, która ma obejmować świętowanie 20. rocznicy wydania ich tytułowego albumu. Pomyślałem sobie, wow, panowie cały miesiąc będą w Europie, wspaniała ilość koncertów. No i szukam Polski, ma tam Szwecja, Finlandia, Norwegia, Dania, Niemcy, Szwajcaria, Belgia, Czechy, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania wielokrotnie i pod koniec Holandia, Belfast, Dublin. Patrzę już na grudzień, Polski nie ma, no i pytam, dlaczego?

0: Jak wam się podobała ostatnia wizyta panów w Gliwicach? 4 czerwca wykonali ten numer jako 11, 6 czerwca jako 12. No i pytanie, czy byliście zaskoczeni na przykład wykonaniem coveru Black Sabbath Junior's Eyes? Myślę, że tych zaskoczeń przy okazji ostatnich koncertów w Gliwicach było całkiem sporo.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
1: Łukasz Bąk.
3: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

Uderz w stół, a muzycy formacji The Strokes się odezwą. Pamiętacie, jak w tym tygodniu zastanawialiśmy się tak ogólnie, kiedy ta płyta może się pojawić, ponieważ dostaliśmy pierwsze single, w tym m.in. kompozycję Going Shopping, która przed chwilą wybrzmiała na antenie Ski Rock. Dostaliśmy także nostalgiczny Falling Out of Love. No i byliśmy ciekaw, czy tego 26 czerwca na sklepowych półkach faktycznie pojawi się ten nowy album Reality Awaits. Natomiast wiemy, że już to się nie wydarzy tego dnia, bowiem ta premiera została przesunięta na 24 lipca. Zresztą Julian Casablancas powiedział wprost, że 2 października odbędzie się też wielki koncert powitalny w Nowym Jorku, więc to wszystko trzeba było ze sobą jakoś powiązać. Dlatego panowie nie mieli aż tyle czasu, żeby dokończyć tak naprawdę tę płytę. 24 lipca, Reality Awaits. Uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na nowe dźwięki od zespołu The Strokes. A przed nami ci dawno niewidziani muzycy Måneskin.

0: To wyjątkowy wiersz opublikowany w 1929 roku. To dzieło Juliana Tuwima i to w końcu także kompozycja, która ukazała się w 2003 roku w oryginalnej aranżacji, nagrana w realiach wojny w Iraku, bo to był też taki swoisty protest song formacji akurat sprzed lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Otworzyłeś sobie mapki, to opowiedz państwu, co się dzieje.
3: Może lać, padać, mogą pojawić się burze. Później burze w pasie takim przez Polskę nam się przetoczą.
4: Zaczekaj, wczoraj burze w pasie.
2: Axolotl to jest jedno z moich ulubionych zwierzątek. Myślę, że nie tylko moje, bo ma prześliczną minę. To jest drapieżny płaz, który występuje w okolicach miasta Meksyk.
3: Taki brzydalek trochę, no niby Cudny. Taki, wiesz, uśmieszek niby ma, niby te oczka takie kaprawe do tego wszystkiego. Z główki wystają mu jakieś takie dziwne, nie wiem, pajączkowate rączki.
4: Do tego... pany kończu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy dzisiejszej nowości od pana Merlina Mansona oraz zapowiedzi wyjątkowej płyty od Jethro Tull, gdzie pojawią się także polskie akcenty sprzed lat. Zanim to wszystko, to proponuję skupić się już powoli na końcu. To In The End, to Linkin Park i to właśnie tak witamy się w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego piątkowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, to ja, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To pan Chester.

Oj, mamy ogromną wiarę w pana Marilyna Mansona, który 18 lipca zamelduje się w łódzkiej arenie wraz ze swoimi właściwie dwoma płytami. Z jednej strony One Assassination Under God Chapter 1, czyli album, który dostaliśmy 2 lata temu, i ten drugi, czyli Chapter 2, który pojawi się 14 sierpnia. To będzie, drodzy państwo, 9 kolejnych zaskakujących premierowych kompozycji. Dzisiaj poznaliśmy mały przedsmak, czyli singiel Exit Wound, i warto tutaj na chwilę się zatrzymać, ponieważ pan Marilyn Manson właściwie powiedział, że to jest kipiący, pełen glam rocka hymn gotycko-rockowy z dosadnym tekstem. A zapytany, czy będzie trzecia część One Assassination Under God, powiedział wprost: to kończę tak naprawdę moją historię. Wykorzystałem każdy kamień, który we mnie rzucono, aby wyostrzyć moją umiejętność. Wyrosłem z czyśćca i wyrwałem te pieśni w skórze światła. Jak mówi, mam nadzieję, że słuchając pozostawią one bliznę, której nie zapomnicie. Jak zwykle odpalony lekko pan Marilyn Manson, zbliżający się powoli do Polski, prezentujący dzisiaj swój nowy singiel. Ladies and Gentlemen, po raz pierwszy na antenie Eski Rock, to jego Exit Wound.

Zbliża się wielkimi krokami nowa płyta formacji Muse. Dzisiaj zobaczyliśmy także mały fragment tej zbliżającej się trasy koncertowej, gdzie jeszcze Polski póki co nie ma. Natomiast zanim oddamy głos Mattowi Bellamiemu przy okazji tego, co wypuścił 8 lat temu, chciałem przypomnieć, że ten zespół jest bardzo nieoczywisty, bo za chwilę zaprezentujemy dźwięki z tak naprawdę płyty, która ma już 8 lat. Z płyty, która nazywała się Simulation Theory i która tak naprawdę dotyczyła sztucznej inteligencji. I kompozycja Pressure, która za chwilę się pojawi, to bez wątpienia tak naprawdę zwarty numer. Bardzo chwytliwy, bardzo gitarowy, gdzie przesterowane motywy są motywami przewodnimi. Natomiast kiedy słucham już tych nowych dźwięków z płyty The Wall Signal, która jeszcze to płyta nie miała swojej premiery, to mam wrażenie, że no tutaj jest ewidentnie postawione na syntezatory, na kosmiczne efekty, na czysty wokal, na zupełnie inne podejście niż to sprzed lat. To właśnie to, sprzed 8 lat, tak wtedy brzmiał Muse, kiedy go zapowiadaliśmy w radarze. To Pressure, a dzisiaj to ewidentnie kosmiczna muzyka.

0: To zespół Syna Pana Bono, który zaczynał tak naprawdę jako 12-letni kolega z innymi 12-latkami. A ponieważ dopiero wtedy uczyli się grać na instrumentach, ich próby brzmiały chaotycznie, głośno, bardzo nieporadnie. Muzycy wspominają, że grali wtedy amatorski, agresywny metal, a ich rodzice wręcz wątpili, czy kiedykolwiek wyjdzie z tego coś sensownego. Jak dzisiaj słychać, dobrze, że zmienili nazwę, dobrze, że nauczyli się grać na instrumentach. Może ten cytat sprzed lat, kiedy ktoś ich określił najgorszym zespołem heavy metalowym świata, to już raczej, słuchając tego, co ma do zaprezentowania dzisiaj Inhaler, to raczej przeszłość.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

Oj, dzisiaj muzycy Jeff Lothal nas dosyć mocno zaskoczyli, kiedy zapowiedzieli wydanie reedycji płyty JTal.com z 99 roku. Wiemy, że na sklepowych półkach ta płyta w trzech płytach CD czy jednym Blu-rayu pojawi się już 14 sierpnia. Czekamy na to wydarzenie. Tym bardziej, że wśród bonusowych nagrań będą utwory zarejestrowane podczas koncertu Jeff Lothal w Katowicach 26 lat temu. Polecamy bardzo serdecznie, bo do tych wyjątkowych nagrań na pewno jeszcze będziemy wracać. To Flying Colors i Jeff Lothal w SC Rock.

0: To my te brytyjskie dźwięki porzucamy na rzecz tego, co dziać się będzie już za kilka chwil na antenie Jeski Rock, ponieważ po 21 Łukasz będzie zerkać tylko na to, co działo się za oceanem. Michał Prykopowicz, kłaniam się i bardzo dziękuję za cały tydzień. Polecam się także w poniedziałek po 18 i z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Droga 66 w Esce Rock. Esce Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

przygotowując się do poprzedniego odcinka Drogi 66, odcinka, który opowiadał o coverach, które podczas swojej kariery popełnił Johnny Cash, przypomniałem sobie o płycie Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska z 2000 roku, na potrzeby której zresztą Johnny Cash nagrał swoją wersję numeru I'm on Fire. No i tak sobie pomyślałem, że to w sumie bardzo dobry hołd dla bardzo dobrej płyty. Dlatego też postanowiłem sięgnąć po ten krążek na potrzeby dzisiejszej Drogi 66. Oczywiście I'm on Fire Casha dziś sobie odpuścimy, no bo grałem je dla Państwa 2 tygodnie temu. Jakby ktoś miał ochotę, to może znaleźć ten numer w poprzednim odcinku Drogi 66, który, tak jak wszystkie odcinki Drogi 66, jest dostępny do odsłuchu na skrock.pl w zakładce podcasty.

to Crooked Fingers w numerze Bruce'a Springsteena Mansion on the Hill. Dziś w drodze 66, przypominam, słuchamy płyty Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Płyty, na której przeróżni artyści, którzy twierdzą, że inspirował ich Bruce Springsteen, że wzorowali się na jego songwritingu, na jego muzyce i w ogóle na nim jako artyście, nagrali swoje wersje utworów The Bossa. Zacznijmy jednak od punktu wyjścia, którym była płyta Nebraska Bruce'a Springsteena z 1982 roku. To był szósty studyjny album tego artysty, wydany przez Columbia Records, i bardzo ciekawe w tym albumie jest to, że Springsteen nagrał ten album samodzielnie na czterościeżkowy magnetofon w sypialni swojego domu w Colts Neck w New Jersey. Na samej taśmie było 17 piosenek, z których 10 trafiło na album Nebraska, a pozostałe pojawiły się już w wersjach na pełny zespół, czy to na albumie następnym Bruce'a Springsteena, czyli Born in the USA, czy na przykład na stronach B singli, które Bruce Springsteen wydawał w późniejszym okresie. Jak to się stało, że Bruce Springsteen postanowił nagrać tę płytę samemu? O tym opowiem Państwu za chwilę, bo teraz przyszedł czas na numer 4 na płycie Nebraska i jednocześnie numer 4 na płycie Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Przed nami Los Lobos w numerze Johnny 99.

Dar Williams w numerze Bruce'a Springsteena z płyty Nebraska zatytułowanym Highway Patrolman. Dziś w drodze 66 słuchamy, proszę Państwa, płyty Badlands, a Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Płyty wydanej w 2000 roku. Płyty, która była hołdem dla absolutnie przełomowego krążka Bruce'a Springsteena, zatytułowanego po prostu Nebraska. Jak to się stało w ogóle, że ten krążek powstał i został wydany w takiej formie, w jakiej został wydany? Ano okazało się, proszę Państwa, że ten krążek zrodził się z frustracji. Bruce Springsteen był sfrustrowany tym, że większość czasu, którą Springsteen z zespołem spędzali w studiu, upływała im na komponowaniu utworów. W związku z tym Bruce Springsteen postanowił podejść do tematu inaczej i tak naprawdę te utwory, które pojawiły się na płycie Nebraska, miały być tylko demem dla pozostałych muzyków, żeby zaoszczędzić na czasie i nie tylko. Jak sam Bruce Springsteen zresztą powiedział w jednym z wywiadów, te nagrania miały nam tylko dać takiego kopa na rozpęd podczas pracy w studiu. Starałem się być bardziej wydajny, w sumie to starałem się po prostu wydać mniej pieniędzy. Jednak po przepróbowaniu tych kawałków razem z zespołem, Bruce doszedł do wniosku, że chyba bardziej podobają mu się w wersjach tych z taśmy, która miała być taśmą demo, i po prostu postanowił wydać te numery tak, jak je nagrał. No i skończyło się na tym, że Bruce Springsteen oprócz wokalu na płycie Nebraska obsługuje gitary, harmonijkę ustną, mandolinę, syntezator czy dzwonki, albo jak dzieci w przedszkolu mówią, cymbałki. No dobrze, to teraz kolejny utwór z płyty Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen, Nebraska. Numer nosi tytuł State Trooper, a wykonuje go Dina Carter.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Podróżowanie dawnymi dyliżansami wiązało się z chorobą lokomocyjną, ryzykiem napaści rabunkowej i wieloma innymi niedogodnościami z pluskwami w pakiecie.
2: Fantastyczne to trzęsące, szarpiące zanurzenie się w świat ścieżek i dróg.
3: Słuchaj, jak zacząłeś, nawet ty stare normalnie koleje polskie.
4: Ty tylko stare. Tytuł, który mógłbym sam napisać, gdybym pracował w Super Expressie. Na okładce znana dziennikarka wynosiła z domu wielkie siaty i mamy tytuł. Torbicka poszła z torbami.
3: Góralski poszedł w góry.
2: Ja w ogóle się zastanawiam, czy on tym nie dorabia.
3: Ziętarska wyszła za zięcia.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama. Droga 66 w S-Rock.

to Annie DiFranco i Used Cars. To numer rzecz jasna Bruce'a Springsteena, o którego płycie Nebraska opowiadam dzisiaj Państwu, nie grając nic z płyty Nebraska. Tak przekornie. Za to gram dla Państwa numery z płyty Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. No to teraz może powiem w końcu dwa słowa o bohaterce dzisiejszego wieczoru, czyli właśnie o tej płycie. Płyta została wydana w 2000 roku, czyli na 18 płyty Nebraska i zebrała naprawdę świetne recenzje. Pop Matters na przykład napisali, że ta płyta osiągnęła sukces, ponieważ oryginał był

świetny, a ludzie, o których opowiadają historie zawarte w tych piosenkach, naprawdę żyją. Chodzą naszymi ulicami, wlewają benzynę do naszych samochodów, ale też samotnie wieczorami płaczą i zmagają się po prostu z życiem. Artyści, którzy nagrali te piosenki, pozwolili tym głosom żyć własnym życiem i nie zdominowali tych piosenek swoimi personami. Dzięki temu piosenki pozostały piosenkami tak autentycznymi, jakimi napisał je Bruce Springsteen. Allmusic na przykład napisało, że Badlands, a tribute to Bruce Springsteen's Nebraska, jest jednym z najbardziej udanych tribute albumów w historii muzyki rockowej. Co ciekawe, znakomita część dochodu ze sprzedaży tej płyty trafiła nie do artystów, którzy tę płytę nagrali, nie do Bruce'a Springsteena, ale do Lekarzy Bez Granic. No to posłuchajmy kolejnego artysty, który swoim wykonaniem utworu Open All Night oddał hołd Bruce'owi Springsteenowi. Ten artysta to Son Volt.

Ben Harper i My Father's House. To jest utwór z płyty Nebraska, Bruce'a Springsteena, ale w wykonaniu artystów, którzy postanowili oddać hołd temu jakże przełomowemu krążkowi w 2000 roku, wydając płytę Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Krytycy uznali płytę Nebraska, Bruce'a Springsteena, jako nagranie ponadczasowe i jako jedną z najlepszych prac The Bossa. Album pojawił się na wielu listach najważniejszych i największych albumów wszechczasów. Poza tym jest to jeden z pierwszych albumów dużego artysty, którym Bruce Springsteen już wówczas był, wykonany techniką DIY, czyli do it yourself, czyli po naszemu zrób to sam. Ten album miał ogromny wpływ na scenę indie rockową i na podziemnego rocka nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle na całym świecie. Oryginalnie na albumie Nebraska było 10 numerów, jednak na krążku, którego dzisiaj słuchamy, czyli Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska, tych numerów znalazło się 13. Posłuchajmy zatem teraz numeru, który oryginalną Nebraskę zamyka, tym razem w wykonaniu Amy Mann i Michaela Penna, to jest Reasons to Believe, a zaraz po nim numery, które na Tribute się znalazły, a które z Nebraski nie pochodziły.

Raoul Mallow i Downbound Train. To numer Bruce'a Springsteena, który pojawił się na albumie Badlands – A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Jak już wcześniej wspomniałem, oryginalna Nebraska miała tylko 10 utworów, natomiast ten album, Badlands, to kawałków 13. Poza Downbound Train, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, było jeszcze I'm on Fire w wykonaniu Johnny'ego Cash'a, no i jest jeszcze jeden kawałek Wages of Sin. Ale po kolei. Te trzy dodatkowe kawałki, które pojawiają się na płycie Badlands, pochodzą z tych taśm, które Bruce Springsteen nagrał w 1982 roku w swojej sypialni we własnym domu w Colts Neck w New Jersey. Downbound Train i I'm on Fire pojawiły się w wersji na pełny zespół na kolejnej płycie Bruce'a Springsteena, na płycie Born in the USA. Natomiast numer, którym zakończymy dzisiejsze spotkanie, ujrzał światło dzienne dopiero w roku 1998, kiedy to trafił na czteropłytowy boks zatytułowany Tracks. Na tym boksie znalazło się 66 w większości nigdy wcześniej niewydanych kawałków, plus kilka b-side'ów i wersji demo znanych numerów. Mam nadzieję, proszę Państwa, że zachęciłem Państwa dzisiejszym programem do przypomnienia sobie płyty Nebraska Bruce'a Springsteena w oryginale, a tych, którzy tej płyty nigdy nie słuchali, zachęciłem po prostu do zapoznania się z nią. Przypominam, że mogą Państwo do mnie pisać cały czas na adres droga66@skrock.pl, a wszystkie odcinki Drogi 66 są dostępne do odsłuchu na skrock.pl w zakładce podcasty. Przed nami, proszę Państwa, na dobranoc ostatni kawałek z płyty Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska, Damien Durando i Rosie Thomas i Wages of Sin. Łukasz Szeciłowski, dziękuję za dziś i do usłyszenia już za tydzień po 21:00 w Drodze 66.

0: SC Rock. Najlepszy rok zza oceanu. Autopromocja. Porachunki osobiste. SC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00
1: w SC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga poleca SK Rock. Reklama.